0: Bonton Radio na 104,9 FM.
1: J-Lo, ja tu sam, no i matna. It's a new jam.

jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz.

0: Cała Europa przeciw piratom drogowym. Rusza akcja Prędkość. Są nowe unijne przepisy o sztucznej inteligencji. Polscy siatkarze obronili tytuł i po raz trzeci wygrali Ligę Narodów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Europejskie drogówki ruszają z akcją Prędkość. Na trasach całego kontynentu pojawi się więcej radiowozów z wideorejestratorami, a także policjantów mierzących prędkość samochodów tak zwanymi suszarkami. To akcja Road Polu, czyli zrzeszenia policji z 31 krajów europejskich, w tym Turcji, a także Dubaju, który ma status obserwatora. O szczegółach Tomasz Fęskę.
1: Akcja potrwa cały tydzień, a polska drogówka włączy się w nią w piątek, mówi podinspektor Robert Opas z Komendy Głównej Policji w Warszawie.
2: Ale już od początku tygodnia w różnych krajach Europy. Te pomiary prędkości są organizowane na taką masową skalę. No chociaż dla kierowców tutaj jest taka wiadomość, my codziennie mierzymy prędkość, ale chcemy tutaj zwrócić tą uwagę na to, jak ta prędkość przekłada się na tragiczne skutki wypadków.
1: A jest ona w czołówce przyczyn wypadków ze skutkiem śmiertelnym obok wymuszania pierwszeństwa. Podinspektor przypomina też, że minęły czasy, kiedy mandaty z zagranicy nie trafiały do naszej skrzynki, a ich nieopłacanie wiąże się z dużym ryzykiem.
2: Przy następnej okazji, kiedy będziemy wyjeżdżać do tego kraju, w którym unikamy zapłacenia, może się okazać, że w niektórych przypadkach nawet będziemy mieli skonfiskowany samochód, bądź nie pojedziemy dalej w trasę. Mówię na przykład o Czechach.
1: Akcja Road Polu potrwa do niedzieli.
0: Systemy AI będą musiały informować użytkowników, kiedy wchodzą z nimi w interakcję. Weszły w życie nowe przepisy unijnego aktu o sztucznej inteligencji, mówi ekspert AI i nowych technologii Przemek Jurgiel-Żyła.
3: Niektóre firmy dążyły do tego, żeby nie informować użytkownika o takiej sytuacji, albo przedstawiały bota imieniem na przykład. I człowiek mógł, taki, który gdzieś tam nie próbował dociekać, nie mieć świadomości tego, że nie rozmawia z prawdziwą osobą po drugiej stronie.
0: Obowiązuje już także konieczność oznaczenia w sieci obrazów, nagrań i tekstów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Zabronione będą systemy, które wykorzystują techniki manipulacji i wprowadzają odbiorców w błąd. Za naruszenie zasad będzie grozić kara do 15 milionów euro. Trwa prawdopodobnie jak dotąd najdłuższa fala ekstremalnych upałów tego lata. Wczoraj w większości kraju był krótki odpoczynek od upałów. Z każdym dniem będzie jednak coraz cieplej. Od jutra do czwartku niemal w całej Polsce pomarańczowe alerty IMGW drugiego i czerwone najwyższego trzeciego stopnia. Jak sobie z tym radzić?
4: Nie wiem, wietrzyć.
5: Giełki chłodzące. Możemy się zaopatrzyć w butelki wody.
0: Upały szczególnie niebezpieczne są dla osób starszych i dzieci. Między 10 a 17 najlepiej zostać w domu. Polscy siatkarze wygrali Ligę Narodów. W finale turnieju w chińskim Ningbo pokonali Stany Zjednoczone 3-2. Biało-czerwoni obronili tytuł wywalczony przed rokiem, a w sumie po raz trzeci zwyciężyli w tych rozgrywkach. Polscy siatkarze utrzymali też pozycję lidera światowego rankingu. Nasz przyjmujący Tomasz Fornal został uznany najbardziej wartościowym zawodnikiem turnieju finałowego. W finale zdobył 15 punktów. To jeszcze piłkarska ekstraklasa. Wczoraj 3 mecze i 3 zwycięstwa gospodarzy. Legia z Zagłębiem 3-1, Śląsk z Rakowem 2-1 i GKS Katowice Radomiak 3-1. Dziś ostatni mecz Krakowia-Pogoń. W tabeli prowadzi Legia przed Jagiellonią. Te zespoły jako jedyne wygrały pierwsze 2 mecze. Poniedziałek będzie gorący i w większości kraju słoneczny, choć okresami przybędzie chmur. Miejscami wystąpią też przelotne opady deszczu, a na południowym zachodzie i północnym wschodzie i jeszcze w górach możliwe są burze. Na termometrach od 23 stopni nad morzem, 31 w centrum, na południowym wschodzie najcieplej 34.
6: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Saturator do wody gazowanej z litrową butelką Silvercrest. 30 zł taniej, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
6: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Reklama. Ogon Radio. I wszystko gra. 104.9 FM.
9: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Reklama.
1: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
2: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.

0: Development.
1: Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
2: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
3: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
4: Reklama. Radio. 104 i 9 FM.

0: Reklama.
1: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
6: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie. Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira. Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku. Enzos Almed. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Chełm, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych oraz USG Doppler naczyń szyjnych. Badamy również dzieci od ukończenia 12 roku życia. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
7: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 10 produktów szkolnych, za 5 najtańszych płacisz grosz za każdy. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: reklama.
1: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe! Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
5: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
6: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
0: Reklama.
7: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: ataku nożownika we Wrocławiu dziś możliwe zarzuty dla 18-latka. Zamiast wielkiego ataku na Iran kolejne negocjacje, zapowiedział Trump. Wielkie gwiazdy filmowe możemy spotkać w Kazimierzu Dolnym. Zaczął się festiwal Dwa Brzegi. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 18-letni nożownik z Wrocławia prawdopodobnie usłyszy dziś zarzuty. Według śledczych w sobotę zadał on kilka ciosów nożem 30-letniej kobiecie, która teraz walczy o życie w szpitalu, mówi Monika Kaleta z dolnośląskiej policji.
1: 18-letni obywatel Ukrainy zaatakował młodą kobietę na klatce schodowej. Tutaj szybka reakcja policjantów pozwoliła na to, że został on błyskawicznie zatrzymany.
0: Służby nie zdradzają, czy kobieta znała napastnika, ani jaki mógł być powód ataku. Amerykanie w ostatniej chwili odwołali atak na Iran i wracają do stołu rozmów. Tak twierdzi prezydent USA Donald Trump. Rozmawiamy z nimi w formie negocjacji. Rozpoczynają się w poniedziałek. Szczegółów nie podał. Po tych zapowiedziach staniała ropa. Baryłka Brent kosztuje dziś poniżej $80. 22 przywódców państw Unii Europejskiej apelują o uszczelnienie zewnętrznych granic wspólnoty. Wśród nich premier Donald Tusk. To reakcja na kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie. W ostatnich dniach granice sforsowało tam ponad 50 tysięcy imigrantów z Maroka. Większość miała już wrócić do swojego kraju. Szczegóły Tomasz Fęskę.
2: Zamknięcia granic pomiędzy Hiszpanią i Francją domaga się europejska prawica. Europoseł PiSu Tobiasz Bocheński zapewnia.
3: Unia Europejska ma prawo w związku z radykalnym łamaniem zasad Schengen prowadzić obostrzenia i tego się domagamy.
2: Prawie 50 tysięcy Marokańczyków, którzy dostali się do hiszpańskiej Ceuty, już wróciło do siebie, a ryzyko, że ktoś stamtąd trafi do strefy Schengen, jest niewielkie, mówi Katarzyna Lubnauer z KO.
4: Dlatego, że musieliby wjechać do kontynentalnej Europy. Nie zmienia to faktu, że Hiszpanie powinni się mocno zastanowić.
2: Premier Hiszpanii Pedro Sanchez argumentuje, że leżąca w Afryce Ceuta nie leży w strefie Schengen, więc wezwania do wyrzucenia z niej Hiszpanii są bezzasadne.
0: Zakopane pęka w szwach, tłumy turystów na Krupówkach i na szlakach. Tak mija półmetek wakacji na Podhalu. Gości przyciągają niezapomniane widoki i piękna słoneczna pogoda.
5: Gdzie byliście?
6: Dzisiaj byliśmy na Kasprowym Wierchu.
5: Szacun, ale tłok chyba w górach, nie?
7: Jak? Zależy w którym miejscu.
8: Do Świnicy, nie, już w stronę Kasprowego trochę większe.
9: Ludzie jak zobaczą parę dni słoneczka, to wszyscy jadą.
10: Rafał Kubacki, ratownik TOPR.
11: Mieliśmy sporo już takich interwencji, chociażby w Kobylarzowym Żlebie, gdzie dochodziło do sporych zatorów i musieliśmy interweniować w takiej sprawie, tak jakby rozładowanie tego. No niestety Tatry są górami bardzo małymi.
9: Tak, tłumy są.
5: No ale góry wynagradzają chyba, nie? Widoki. Tak, widoki są świetne. Polecam wszystkim.
0: Toprowcy polecają wybieranie mniej popularnych szlaków, żeby uniknąć tłoku i zatorów. Z kolei Kazimierz Dolny nad Wisłą opanowały filmowe gwiazdy. Zaczął się festiwal Dwa Brzegi. To setki wydarzeń, pokazy filmowe, spotkania z aktorami i reżyserami, wystawy, dyskusje, możliwość spotkania artystów na rynku i zrobienia sobie z nimi zdjęcia. A wśród nich Joanna Kulik, Arkadiusz Jakubik, Daniel Olbrychski, Andrzej Pongowski, Katarzyna Figura czy Anna Dymna. Festiwal potrwa do niedzieli.
12: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
0: Przed nami ciepły i słoneczny poniedziałek. Termometry pokażą od 20 stopni nad morzem do 33-34 na południu. W drugiej części dnia możliwe burze z przelotnym deszczem i silnym wiatrem, zwłaszcza na południu i w centrum. Ciśnienie powoli będzie spadać.
12: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
13: Bonton na lato. Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
14: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska, 7.
13: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
15: Dzień dobry, jeśli właśnie przyciągacie się po przebudzeniu, witamy w klubie. Ludzi, którzy wierzą, że poniedziałek też można oswoić. To trochę jak pierwszy skok do jeziora. Przez sekundę człowiek żałuje swojej decyzji, a chwilę później już płynie. I tak będzie przez najbliższe godziny w Radiu Bonton na 104,9 FM. Będę podrzucał Wam dobre historie, trochę uśmiechu i informacje, które naprawdę warto znać. Kamil Bukowski, ruszamy!

0: Są święta, które zmieniają bieg historii i są takie, które po prostu przypominają, że życie smakuje lepiej na zimno. Dziś obchodzimy Dzień Arbuza, owocu, który przez jednych traktowany jest jak deser, przez innych jak napój, a przez dzieci jak obowiązkowy element wakacji, kończący się sokiem na koszulce. Przy okazji wszystkiego najlepszego dla Lidii, Nikodema i Kamili, a także wszystkich pozostałych solenizantów. Niech dzisiejszy dzień będzie słodszy niż najdojrzalszy arbuz i zdecydowanie mniej pestkowy. Słońce wstało dziś o godzinie 5, zajdzie o 20:23, więc mamy jeszcze jakieś 10 godzin i 13 minut dnia, a to całkiem sporo, żeby zrobić coś wartościowego, albo chociaż odpocząć i nie rozładować swoich życiowych baterii w pierwszych godzinach poniedziałku. O tym musicie pamiętać.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
2: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
3: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
4: Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
5: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110. Telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Rejowieckiej. Zadzwoń 82 500 62 10 11.
0: Reklama.
8: Bonton na lato.

0: Są takie rzeczy, które mają już ponad 100 lat, a mimo to nadal codziennie pojawiają się w naszych domach i nie potrzebują przy tym żadnej aktualizacji, nowej wersji czy abonamentu w wersji premium. I tak, druciany wieszak, stworzony w 1903 roku i do dziś dzielnie pilnuje, żeby nasze koszule nie zmieniały się w pogniecione dzieła sztuki współczesnej. Mamy też toster z tym pieczywkiem, które tak wyskakuje. No i ten debiutował w 1919 roku i nadal każdego ranka wykonuje tę samą małą magię. Zamienia zwykłą kromkę chleba w coś, co pachnie jak obietnica dobrego dnia. Ależ się rozmarzyłem, ale przejdźmy dalej, bo tak, dobrze słyszycie, te rzeczy mają już ponad 100 lat, a skoro o słuchu mowa, no to dołóżmy do tematu patyczek higieniczny. Wynaleziony w 1923 roku, niepozorny kawałek bawełny, który przez dekady udowadnia, że nie każdy przełom musi mieć ekran dotykowy. I to jest chyba najciekawsze w tej historii wynalazków. Czasami największe sukcesy nie krzyczą o sobie. Po prostu zostają z nami na lata, bo ktoś kiedyś wymyślił coś tak dobrze, że kolejne pokolenia nie znalazły powodu, żeby to poprawiać. Bo wiecie, co się polepszy, to i się... Tu postawię pauzę.
1: 104,9 Bonton Radio.

Reklama. Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu Twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy

0: Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na tbschełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5. W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
1: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
2: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
3: Reklama. Bonton na lato.

0: Jeśli jesteście już w samochodzie i trzymacie dziarsko kierownicę, to zanim nawigacja zacznie udawać najmądrzejszą osobę w towarzystwie, oddajmy głos człowiekowi, który naprawdę wie, gdzie dziś jedzie się płynnie, a gdzie lepiej uzbroić się w cierpliwość. Przed nami informacje drogowe. Marcin Petruk.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
3: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
4: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
3: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
4: Tanio i od ręki.
5: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.

0: apartament. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
3: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Chełmski Dom Kultury zaprasza na kino letnie pod gwiazdami. Dziedziniec przy ulicy Podwalnej. Każdy wakacyjny czwartek po zmroku. Szczegóły hdkheum.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
8: Reklama. Bonton na lato.

0: Pierwsza godzina wspólnego poranka ze mną i z Radiem Bonton już prawie za nami, ale dzień dopiero się rozpędza. Za 10 minut kolejny serwis informacyjny, bo świat nie robi sobie przerwy na kawę, a wydarzenia pojawiają się szybciej niż kolejne powiadomienia w telefonie, także trzeba skupić uwagę, a my sprawdzimy, co nowego wydarzyło się przez te ostatnie kilkadziesiąt minut. Także słuchajcie na 104.9 FM w Radiu Bonton.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: wiele.
1: Sponsorem programu jest Bieluch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość, tradycja.
2: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
3: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
4: Reklama.
5: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl. Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Retrofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
9: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nic Ponie oraz Chełmska Orkiestra z Kina Corso.
8: W programie koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
9: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
8: Szczegóły na hdk.chełm.pl.
10: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
4: Reklama.
11: Bonton.

0: pożary paraliżują południe, najgorzej teraz w Grecji, Portugalii i Francji. Polskie lasy pełne owoców, lekarze ostrzegają przed groźną chorobą. Płynął bez przerwy przez ponad 2 doby. Polak dokonał niezwykłego wyczynu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Strażacy w Grecji, Francji i Portugalii próbują opanować rozległe pożary, które zmuszają mieszkańców do opuszczania domów. To kolejna doba walki z żywiołem na południu Europy. W rejonie Aten ewakuowano już 15 000 osób, a sytuację dodatkowo komplikuje silny wiatr. Marcin Starzec.
1: Jednym z najgroźniejszych jest pożar w rejonie Porto Germeno na zachodzie od Aten, ale strażacy łącznie walczą z płomieniami w 12 innych miejscach kraju. Do tego cały czas wieje, co nie pomaga w akcji. Ciągle pojawiają się nowe zarzewia ognia, a w niektórych miejscach pożar przybiera na sile w ciągu ostatnich 12 godzin. Mówił jeden ze strażaków, który walczy z ogniem w okolicach Porto Germeno. Podobnie jest też w północnej Portugalii. Tam obszar nieopanowanego pogorzeliska sięga blisko 16 000 hektarów. Z pożarami walczy również Hiszpania, gdzie pomagają strażacy z Polski.
0: Pożary pustoszą też Stany Zjednoczone. W stanie Waszyngton ogień zniszczył ponad 600 budynków. Zmusił 10 000 mieszkańców do ewakuacji. Polskie lasy są teraz pełne owoców. Polacy ruszyli na jagody, jeżyny i maliny. Ważne, by nie jeść ich prosto z krzaka. Można zarazić się bardzo groźną bąblowicą. W tym roku odnotowano już ponad 40 przypadków tej choroby, czyli 2 razy więcej niż rok temu. Eksperci przypominają, że objawy mogą pojawić się dopiero po wielu latach. Mówi Dorota Dwóżnik-Szarek z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
2: To jest około 5 do nawet 15 lat po zarażeniu. Przebieg choroby przypomina rozwój choroby nowotworowej.
0: A żeby się przed tym uchronić, wszystkie leśne owoce należy dokładnie myć przed zjedzeniem. Policjanci zatrzymali Mikołaja W., podejrzewanego o śmiertelne potrącenie pieszego w Suwałkach. Złapali mężczyznę w nocy w województwie zachodniopomorskim, mówi Kornelia Staniszewska z Policji w Policach.
3: W rejonie przejścia granicznego w Kołbaskowie policjanci z oddziału prewencji policji w Katowicach, pełniący służbę w rejonie granicy, zatrzymali mężczyznę, który przemieszczał się z Niemiec do Polski. Podczas sprawdzenia w policyjnych systemach okazało się, że jest on poszukiwany listem gończym.
0: Według śledczych tydzień temu miał z dużą prędkością potrącić mężczyznę przechodzącego przez pasy i odjechać z miejsca wypadku bez udzielenia pomocy. Pieszy zginął na miejscu. Zatrzymanemu grozi 20 lat więzienia. Zwrot butelki, a pieniądze od razu na konto. Tak mogą wkrótce działać nowe automaty. Są już testowane, najczęściej w dużych miastach, choć jest ich jeszcze niewiele. Zamiast odbierać bon i iść do kasy, dostaniemy zwrot kaucji bezpośrednio na kartę płatniczą. Takich urządzeń ma szybko przybywać. Wedle zapowiedzi Ministerstwa Klimatu w ciągu kilku najbliższych lat w całym kraju mają się pojawić 1000 takich maszyn. Za 5. razem dokonał niemożliwego. Bartłomiej Kubkowski przepłynął wpław Bałtyk, pokonał ponad 160 km w 55 godzin, bez snu i odpoczynku. Swój wyczyn dedykował podopiecznym fundacji Cancer Fighters, a w Dziwnowie przywitały go tłumy kibiców. Bałtyk próbuje teraz pokonać także Karolina Szczepaniak, olimpijka i rekordzistka Guinnessa, płynie ze Szwecji do Pobierowa. Wspiera zbiórkę na leczenie i rehabilitację 14-letniego chłopca.
4: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: Nowy tydzień przywita nas letnią pogodą. W większości kraju dużo słońca. Temperatura od 25 do ponad 30 stopni. Najcieplej na południu. Tutaj nawet 34. Choć lokalnie po południu mogą rozwinąć się burze, a przy tym intensywne opady deszczu i wiatr porywisty do 70 km na godzinę.
4: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
5: Bonton na lato.
6: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
7: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
8: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Hełm, ulica Starościńska 7.
9: 8.05. Miło, że jesteście. To jest ta część poranka, kiedy jedni kończą śniadanie, inni kończą pierwszą kawę, a jeszcze inni próbują sobie przypomnieć, po co właściwie weszli do kuchni. Ja tak dzisiaj miałem na przykład. Ale bez względu na wersję, która wam towarzyszy, bardzo się cieszę, że odpaliście 104.9 FM. Kamil Bukowski, zapraszam na kolejną godzinę z Radiem Bonton.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737. Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Enzos Almed. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Chełm, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych oraz USG Doppler naczyń szyjnych. Badamy również dzieci od ukończenia 12 roku życia. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed. Chełm, 1 Pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
8: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
0: Reklama.
8: Bonton na lato.
9: Świat jest pełen rzeczy, z których korzystamy automatycznie. Choć rzadko zastanawiamy się, skąd właściwie się wzięły. Dlaczego coś działa, dlaczego coś wygląda właśnie tak i dlaczego czasami odpowiedź okazuje się ciekawsza od samego pytania. Za chwilę Kinga Miszczyk zada to pytanie. A dlaczego?
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
10: A dlaczego? Pytania małych odkrywców, odpowiedzi dla każdego. Na nawet najtrudniejsze pytania odpowiada Kinga Miszczyk.
11: Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku audycji A Dlaczego? Dzisiaj swoje pytanie zadał nam 4-letni Patryk.
12: Dlaczego kule znoszą jajka?
11: Patryku, to bardzo ciekawe pytanie. Od razu mi nasuwa się pytanie, co było pierwsze, jajko czy kura, ale to zostawimy na następny raz. Pewnie nieraz widzieliście jajka w sklepie albo na śniadaniu, ale czy zastanawialiście się kiedyś, skąd one się biorą? Odpowiedź brzmi właśnie od kur. Dla kury znoszenie jajek jest czymś zupełnie naturalnym. Tak po prostu działa jej organizm. Można powiedzieć, że kura nie zastanawia się, czy dziś znieść jajko. Ona po prostu to robi. Tak jak my oddychamy albo mrugamy oczami. A czy z każdego jajka wykluje się kurczaczek? No nie. I to jest bardzo ciekawa wiadomość. Żeby z jaja wykluł się mały kurczak, wcześniej potrzebny jest pan kogut. Jeśli go nie ma, kura nadal może znosić jajka, ale nie wyrosną z nich pisklęta. To są te jajka, które właśnie kupujemy w sklepach i jemy na śniadanie. A wiecie, że kura potrzebuje około jednego dnia, żeby przygotować jedno jajko? Najpierw w jej organizmie powstaje żółtko, później otacza je białko, na samym końcu tworzy się twarda skorupka. Dopiero wtedy jajko jest gotowe. To trochę tak jak pieczenie ciasta. Najpierw dodajemy składniki, potem mieszamy je razem, a na końcu ciasto trafia do piekarnika. Kura też przygotowuje swoje jajko krok po kroku. A teraz ciekawostka. Czy wiecie, że nie wszystkie jajka są białe? Niektóre kury znoszą jajka brązowe, inne kremowe, a są nawet takie, które znoszą jajka z niebieskawą albo zielonkawą skorupką. Kolor zależy od rasy kury, ale w środku wszystkie są bardzo podobne. A jeszcze jedna ciekawostka. Kury potrafią rozpoznawać nawet ponad 100 innych kur i dobrze pamiętają, z kim mieszkają w kurniku. Choć wydają się spokojne, mają naprawdę świetną pamięć. A więc odpowiedź na pytanie Patryka brzmi. Kury znoszą jajka, ponieważ tak działa ich organizm. To dla nich coś całkowicie naturalnego. Nie z każdego jajka wykluje się kurczaczek. Wiele z nich to właśnie te jajka, które później trafiają do naszych domów i na nasze stoły. Dziękujemy Ci, Patryku, za pytanie prosto z wiejskiego podwórka. A może podczas wakacji odwiedziliście gospodarstwo, zobaczyliście jakieś zwierzę albo usłyszeliście coś, co Was zachwyciło? Nie pozwólcie, żeby to pytanie uciekło. Poproście rodzica o nagranie swojego a dlaczego i wysłanie go na adres k.miszczyk@radiobonton.pl. Być może już wkrótce to właśnie Wasz głos usłyszą wszyscy słuchacze Radia Bonton. Dziękuję Wam za dzisiaj i do usłyszenia oczywiście jutro. Pa!
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Chełm Lwowska 13R.

0: Pamięć to niezwykła rzecz. Czasem wystarczy, że ktoś zapomni, gdzie położył klucze, żeby ogłosić prywatną katastrofę narodową. A przecież nasz mózg codziennie wykonuje tysiące operacji, których nawet nie zauważamy. I tutaj ciekawa historia z pogranicza nauki i ludzkiej nadziei. Kobieta w zaawansowanym stadium choroby Alzheimera, która przez około 5 lat nie mówiła i miała bardzo ograniczony kontakt z otoczeniem, po przyjęciu grzybów zawierających psylocybinę, miała niespodziewanie zacząć wypowiadać słowa i przywoływać wspomnienia z przeszłości. Brzmi jak scenariusz filmu science fiction? Być może, ale naukowcy od lat badają wpływ psylocybiny na mózg i sprawdzają, czy ta substancja może w przyszłości znaleźć zastosowanie m.in. w terapii niektórych zaburzeń psychicznych i neurobiologicznych. Oczywiście jeden przypadek nie oznacza jeszcze przełomu na skalę światową. Medycyna nie działa tak jak przycisk reset w komputerze, ale ta historia przypomina nam coś ważnego. Ludzki mózg wciąż skrywa tajemnice, a nauka każdego dnia próbuje znaleźć klucz do drzwi, o których istnieniu jeszcze niedawno nawet nie wiedzieliśmy.
1: Powiem ci coś nowego. Są na tym świecie rzeczy, które się nawet filatelistom nie śniły. Bon ton.

0: Reklama. Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
1: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
2: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
3: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie, zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: Reklama.
8: My, sąsiad, sąsiadka, ludzie na ulicy, wszyscy znają słowo wakacje, ale nie sportowcy. Bo kiedy jedni leżą na rzakach, inni właśnie kończą trening, zdobywają medale albo przygotowują się do kolejnych startów. Marcin Petruk sprawdza, co słychać w lokalnym sporcie.
9: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport. Bonton Radio Sport.
10: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk.

0: ustawienie na czwórkowe. Ja myślę, że całkiem to dobrze funkcjonowaliśmy w tym ustawieniu. To mogło być jakąś tam przewagą właśnie w tej pierwszej połowie.
1: Mówił trener Chełmianki Ireneusz Pietrzykowski. Drugie spotkanie nowego sezonu, a zarazem pierwsze domowe, biało-zieloni rozegrają w sobotę i podejmą Sokoła Kolbuszowa Dolna. Bez punktów weekendowy mecz zakończył natomiast ekstraklasowy Motor Lublin. Zespół prowadzony przez Mariusza Misiurę 1-2 uległ u siebie Jagiellonii Białystok, a honorowe trafienie dla gospodarzy to zasługa Karola Czubaka.
2: Uważam, że zagraliśmy drugi dobry mecz w tym sezonie. Po prostu jest moment taki, który musimy dojrzeć jako drużyna, żeby sytuacje, które mamy, musimy wykorzystywać, bo patrząc na naszą grę w pierwszej połowie, początek uważam, że bardzo dobry. Trudny moment między 20 a 45 minutą, kiedy zabrakło nam decydowania w działaniach głównie w pressingu, za wierni byliśmy w obronie niskiej. W drugiej połowie udało nam się to skorygować, udało nam się zmienić moment, jak chcemy presować. Uważam, że to było na tyle skuteczne, że już nie tyle czasu spędzaliśmy w niskiej obronie, tylko potrafiliśmy wypychać przeciwnika, dzięki temu częściej odbierać piłkę, dzięki temu mieć szansę na kreowanie sytuacji.
1: Mówił trener Motorów po meczowej konferencji. Następne spotkanie jego drużyna zagra 8 sierpnia na wyjeździe, zmierząc się z Pogonią Szczecin.
3: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
4: Bonton na lato.

0: 7.30, więc jeszcze raz zaglądamy na drogi, bo korek potrafi pojawić się szybciej niż myślę. Może pojadę skrótem? Pomyślało pół miasta. Jeżeli jesteście w trasie, warto zostać z nami, bo Marcin Petruk zna najnowszą sytuację drogową i podzieli się nią na 104.9 FM w Radiu Bonton.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Jednym z miejsc na drogowej mapie Chełma, które wciąż sprawia kłopoty kierowcom, jest wyjazd z placu przy dworcu głównym PKP do skrzyżowania ulicy Kolejowej z Aleją Piłsudskiego. Największym problemem jest wymuszanie pierwszeństwa przez osoby opuszczające wspomniany plac, podczas kiedy znaki jasno wskazują, że muszą go ustąpić wszystkim. Wyjaśnia Mariusz Ostrowski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie.
4: To skrzyżowanie jest prawidłowo oznaczone, ponieważ tam występuje znak D52, czyli strefa ruchu, i przy wyjeździe również jest D52. Czy koniec strefy ruchu. Pojazdy, które skręcają z Alei Piłsudskiego w Kolejową, skręcając w lewoskręt, oczywiście mają pierwszeństwo przed tymi wyjeżdżającymi od dworca PKP. Tak jakbym określił krótko, włączamy się do ruchu z parkingu, czyli jesteśmy na terenie podporządkowanym, a więc nie mamy pierwszeństwa.
3: Według przepisów prawa drogowego za wymuszenie pierwszeństwa grozi mandat w wysokości od 300 do 1500 zł, a także od 5 do 15 punktów karnych.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama. Dokucza Ci ból i dyskomfort związany z hemoroidami? Nie zwlekaj. Skorzystaj z nowoczesnej i bezpiecznej metody leczenia. Gumkowania hemoroidów metodą Barona. Specjalista, chirurg, proktolog Tomasz Galek zaprasza. Przychodnia Dentado. Chełm, Ryjowiecka 117. Zadzwoń i umów się na wizytę. 512 835 211.
2: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Rejowieckiej. Zadzwoń 82 500 62 10 11.
3: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
4: Rolniku, nie szukaj, postaw na sprawdzonego, pewnego odbiorcę. Janszpol, skup rzepaku i zbóż wszystkich rodzajów od polskich producentów. Konkurencyjne ceny, szybkie terminy płatności. Skup rzepaku i zbóż Janszpol, Strupiń Duży 167, telefon 82 563 86 01 oraz Odletajka koło Białopola w kierunku Chrubieszowa. Staw w kierunku Wierzbicy i Grabowiec, trasa Wojsławice-Zamość.
5: Gepard Service Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Service Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
6: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
7: Bonton na lato.

0: Za chwilę, dosłownie za 10 minut kolejny serwis. Ludzie lubią dobre historie, ale lubią też wiedzieć, co naprawdę dzieje się wokół nas. Dlatego za moment sprawdzimy najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata, bo dobrze poinformowany człowiek ma przynajmniej jedną rzecz mniej, która może go dziś zaskoczyć. A przy poniedziałku to bardzo cenne.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.

0: Apartment. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Twoja łazienka wymaga remontu? Przyjdź do Womaru. Zaprojektujemy ją według Twoich potrzeb. Projekt gratis. W sprzedaży płytki Cersanit, Cerrat, Opoczno, Paradyż, Tubondzin, Domino i wiele innych. Wyposażenie łazienek, szeroki wybór baterii oraz zlewozmywaki kuchenne. U nas zamówisz także lustra na wymiar. Zapraszamy. Hełm Mickiewicza 29 w Podwórzu.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Reklama. Bon.

0: Wytwory sztucznej inteligencji mają być oznaczone, weszło nowe prawo. Pogoda przyniosła wielkie straty w owocach. Odczują to nasze portfele. A przed nami kilka dni upałów. Są apele o oszczędzanie wody. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek o sztucznej inteligencji. Generowane przez nią obrazy, nagrania, audio i wideo muszą być już odpowiednio oznaczone. Podobnie rozmowy z botami na czatach. To po to, byśmy mogli odróżnić sztuczną inteligencję od tej prawdziwej. Co, jak mówią nasi rozmówcy, wcale nie jest takie proste.
1: Nie potrafię rozróżnić, chciałabym.
2: Najpierw sobie się przypatruję, czytam komentarze. Czasami to widać na pierwszy rzut oka, a czasami trzeba się przyjrzeć.
3: Jestem starej daty i uważam, że to, co było kiedyś, było chyba dużo lepsze niż w tej chwili.
4: Starsi ludzie obecnie mają jeszcze ciężej niż kiedyś, bo kiedyś, żeby oszukać, trzeba było pomyśleć. Teraz wystarczy wpisać prompta.
5: Czy ty masz jakiś sposób, jak rozróżniać właśnie sztuczną inteligencję od tego, co jest prawdziwe?
6: Nie mam, tylko czysta intuicja.
0: Za łamanie nowego prawa o sztucznej inteligencji grożą kary do 15 milionów euro albo 3% światowego rocznego obrotu przedsiębiorstwa. Owoce mogą znacznie zdrożeć. Tegoroczne zbiory będą dużo słabsze niż przed rokiem, nawet o 1/5, szacuje Główny Urząd Statystyczny. Winne były najpierw wiosenne przymrozki i susza, a potem ekstremalne upały, burze i grad. Jak mówią sadownicy, niektóre owoce nie zdążyły dojrzeć, inne dosłownie ugotowały się na drzewach.
7: Plony, nawet jeżeli nie spadną z drzew, to ilościowo będą znacznie mniejsze.
0: Przez to musi wzrosnąć cena, by uprawy nie przyniosły strat. Mało jest porzeczki, borówki i wiśni. Gorsze niż w ubiegłych latach były też zbiory truskawki. Nie pomogą w tym kolejne upały. A termometry w najbliższych dniach znowu wskażą nawet 38 stopni. Pogoda będzie taka jak w walczącej z pożarami lasów Hiszpanii czy Grecji, mówi Anna Gmiterek-Zabłocka.
8: W gaszeniu pożarów w Hiszpanii pomagają polscy strażacy, ale zmiana klimatu widzimy także w Polsce. I coraz częstsze pożary w lasach, mówi komendant główny Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
9: To jest dla nas ogromne doświadczenie i ogromna możliwość budowania naszej pozycji w Europie.
8: Upały powodują też problemy w energetyce. Rumunia już wprowadza stan zagrożenia. Podobne problemy mają Węgry. W Polsce pojawia się kłopot z wodą, stąd apele o niepodlewanie trawników i nienapełnianie basenów w czasie upałów, mówi zastępca wójta gminy Niemce Aneta Stefaniak.
10: Żeby ta woda była do spożycia i właśnie do takiego funkcjonowania w domu.
8: Upały w Polsce mają potrwać co najmniej do środy.
0: Obrońcy zwierząt próbowali w pobliżu Islandii zatrzymać statek do połowu wielorybów. To był protest. 21 aktywistów zostało jednak aresztowanych. Policja twierdzi, że stworzyli zagrożenie dla ruchu statków na morzu. Islandia jest jednym z kilku państw na świecie, które zezwala na komercyjny połów wielorybów. Rocznie ginie ich co najmniej kilkadziesiąt. Zaczęła się druga połowa wakacji. Kilka słów o pogodzie na górskich szlakach. W Karkonoszach warunki do wędrówek dobre. W Beskidach szlaki są suche i dobrze widoczne. Za to upał daje w kość. Wieczorem zarówno w Karkonoszach, jak i Beskidach pogoda może się gwałtownie pogorszyć. Na Podhalu wieczorem także możliwe burze. W Zakopanem pełno turystów.
11: Flash. Skrót lokalnych informacji.
12: Na Lubelszczyznę wracają upały. Jutro temperatura może sięgnąć 37 stopni, a wysokie temperatury pogłębiają też suszę hydrologiczną i niski stan wód w rzekach. O czym powiemy więcej w lokalnych wiadomościach o 9.30. Pracowity weekend mieli chełmscy policjanci. W sobotę na ulicy Chłodnej zatrzymali nietrzeźwego rowerzystę, który miał w organizmie ponad 3,5 promila alkoholu. Z kolei w Pawłowie mundurowi poszukują kierującej Peugeotem, która podczas cofania uszkodziła zaparkowany pojazd i odjechała z miejsca zdarzenia. Mieszkańcy osiedla Wschód w Rajowcu Fabrycznym nadal czekają na sprawne oświetlenie ulic. Miasto nie podjęło jeszcze decyzji, czy przejmie i wyremontuje sieć należącą do spółdzielni, czy może wybuduje nową. Powodem opóźnień jest brak pełnej dokumentacji technicznej. Na szczegóły zapraszam za niecałe pół godziny. Do usłyszenia.
13: Dobrej pogody na wakacje życzy sponsor. Zakład fotograficzny Foto Karczmarski. Chełm, ulica Lwowska 24.
0: 20 stopni nad samym morzem, w pozostałej części kraju od 25 do 33 stopni najgoręcej na południu. Ale właśnie na południu możliwe burze w drugiej połowie dnia. Wiatr dzisiaj słaby, no oczywiście w czasie burz porywisty.
13: Dobrej pogody na wakacje życzy sponsor. Zakład fotograficzny Foto Karczmarski. Chełm, ulica Lwowska 24.
11: Bonton na lato.
6: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
14: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
15: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
16: Dzień dobry wszystkim, którzy właśnie do nas dołączyli. Jeżeli poranek był sprintem, to teraz wchodzimy w etap, w którym można już złapać równy oddech, bez pośpiechu, ale z energią. Przed nami kolejne historie, trochę uśmiechu i kilka rzeczy, które później możecie sprzedać jako ciekawostkę przy rodzinnym stole. Kamil Bukowski, jedziemy dalej na 104,9 FM.

0: Reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
4: Castorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
6: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a Ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Reklama.
10: Bonton na lato.

0: profundo.
1: Bywają takie sytuacje, że człowiek patrzy rano w kalendarz i zastanawia się zaraz, który dziś dzień tygodnia. Szczególnie po imprezie, która miała trochę więcej energii niż spokojny wieczór z herbatą i pilotem od telewizora. I właśnie dla tych, których piątkowy plan zawiódł, w okolice Nowego Targu pojawiła się ciekawa historia. Przed wydarzeniem grill u Skolima organizatorzy poinformowali, że uczestnicy otrzymali dyspensę od piątkowego postu, ale jak to zwykle bywa, nawet przy grillu obowiązuje pewien regulamin. Żeby legalnie sięgnąć po kiełbasę czy tam inne mięska, sygnowane skolimowym logo, trzeba było odmówić modlitwę w intencji ojczyzny. Czyli połączenie, którego chyba nikt wcześniej nie próbował, trochę muzyki, trochę grilla i odrobina duchowej logistyki. Czyli okazuje się, że czasem największym wyzwaniem imprezy nie jest znalezienie miejsca parkingowego, ani decyzja, czy brać dokładkę, tylko odpowiedź na pytanie, czy najpierw modlitwa, czy musztarda.

0: Reklama.
1: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502-105-102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
2: W domu weselnym za Borgiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borgiem?
1: Dom weselny za Borkiem, Chełm, ulica Hrubieszowska 135, telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
4: Świeże wiadomości super tygodnia codziennie. Świeże wiadomości super tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzien.pl.

0: Znakiem ekstremalnego upału Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że od dziś temperatura będzie systematycznie rosła. Jutro w regionie może osiągnąć nawet 37 stopni. Dla części województwa obowiązują ostrzeżenia trzeciego stopnia przed upałem, natomiast dla większości Lubelszczyzny wydano ostrzeżenia drugiego. Według prognoz gorąca aura utrzyma się co najmniej do drugiej połowy tygodnia. Tak wysokie temperatury mogą być niebezpieczne dla zdrowia i życia. Synoptycy apelują o ograniczenie przebywania na słońcu w najcieplejszej porze dnia, regularne nawadnianie oraz noszenie nakrycia głowy. Nie poprawia się także sytuacja hydrologiczna w regionie. Na większości rzek utrzymują się niskie stany, a część zlewni województwa lubelskiego nadal objęta jest ostrzeżeniami przed suszą hydrologiczną.
1: Jak popatrzymy na mapę rzek polskich, to widzimy, że większość z nich ma w tej chwili stan niski. Co więcej, wiele odcinków rzek ma stan ekstremalnie niski, taki, który nie był nigdy notowany. I dotyczy to nie tylko małych rzeczek, ale również takich rzek jak Wieprz czy Środkowa Warta. To oczywiście ma swoje negatywne skutki i dla ludzi, i dla gospodarki. No, wiele ujęć wody pitnej w dalszym ciągu korzysta z rzek. No i jak tej wody w rzekach brakuje, to brakuje również wody w kranie. To dość proste przełożenie.
0: Mówi Jacek Engel z koalicji Ratujmy Rzeki. Wracając do ostrzeżeń synoptyków, prognozowane są także miejscami burze i przelotne opady, ale będą one miały jedynie lokalny charakter. Utrzymujące się wysokie temperatury i intensywne parowanie będzie nadal sprzyjało pogłębianiu się suszy oraz spadkom poziomu wody w rzekach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zaleca też śledzenie kolejnych komunikatów pogodowych i zachowanie ostrożności podczas fali upałów. Ponad 3,5 promila miał w organizmie rowerzysta zatrzymany przez chełmskich mundurowych w sobotę na ulicy Chłodnej. Mężczyzna został w porę ujęty, zanim zdążył spowodować zagrożenie w ruchu, a podczas kontroli ledwo trzymał się na nogach. To jednak nie jedyne zdarzenie, w którym w weekend interweniowali nasi mundurowi. Prowadzą poszukiwania sprawczyni uszkodzenia samochodu, do którego doszło wczoraj. Na ulicy Szkolnej w Pawłowie prowadząca Peugeota cofała i uderzyła w zaparkowanego Fiata, po czym odjechała.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych. Radia Bonton.
0: Teraz przenosimy się do Rejowca Fabrycznego. Tam mieszkańcy osiedla Wschód wciąż czekają na światło. Chociaż problem niesprawnego oświetlenia ciągnie się od miesięcy, władze miasta nadal nie podjęły ostatecznej decyzji w sprawie przejęcia sieci od spółdzielni mieszkaniowej. Ciemne ulice i chodniki to codzienność osób mieszkających w tej części miasta, co zdaniem mieszkańców realnie zagraża bezpieczeństwu pieszych i kierowców. Sprawa powróciła na ostatniej sesji Rady Miasta za sprawą interpelacji radnego Jakuba z Duńczuka. Wskazał, że obecna instalacja należąca do spółdzielni lokatorsko-własnościowej po prostu nie działa. Burmistrz Gabriel Adamiec wyjaśnia, że sytuacja jest skomplikowana pod względem prawnym i technicznym. Spółdzielnia zwróciła się z wnioskiem o przejęcie lamp przez miasto jeszcze w listopadzie ubiegłego roku. Od tego czasu urzędnicy analizują, co będzie bardziej opłacalne. Remont i przejęcie starej infrastruktury czy budowa całkowicie nowej sieci. Na drodze do szybkiego rozwiązania problemu stanął brak pełnej dokumentacji technicznej, którą musi dostarczyć spółdzielnia. Dopiero na jej podstawie miasto będzie mogło oszacować koszty i poszukać pieniędzy w budżecie. Na ten moment mieszkańcy osiedla Wschód muszą uzbroić się w cierpliwość, bo ostateczne rozstrzygnięcia wciąż nie zapadły.
2: Bonton na lato.

0: Życie bez kultury to trochę jak wakacje bez zdjęć. Da się, tylko później czegoś brakuje. Dlatego za chwilę sprawdzimy, co dzieje się na scenach, ekranach, wystawach i wszędzie tam, gdzie pomysły spotykają się z wyobraźnią. Monika Łupkowska zaprasza na kolejne spotkanie z kulturą.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
1: Bliżej Kultury.
3: Zapraszam, Monika Łupkowska. Władze miasta zapraszają do zwiedzania Włodawy z audioprzewodnikiem pod hasłem Trzy kultury, jedno miasto, wiele opowieści. Spacer trwa około 1,5 godziny i prowadzi przez najważniejsze punkty słynnego szlaku trzech kultur. Trasa rozpoczyna się przy informacji turystycznej przy ulicy Partyzantów 25 i wiedzie między innymi przez zespół synagogalny, zabytkowy czworobok, cerkiew prawosławną oraz barokowy kościół świętego Ludwika i klasztor Paulinów. Po drodze na turystów czeka mnóstwo ciekawostek o dawnych mieszkańcach, architekturze i tradycjach, które przez wieki kształtowały tożsamość miasta.
4: Audioprzewodnik, który stworzyli nasi pracownicy Wydziału Promocji, jest takim dodatkowym, myślę, ciekawym atutem czy ciekawą opcją zwiedzania naszego miasta. Wiadomo, że najciekawiej zawsze oprowadza po mieście przewodnik na żywo, prawdziwy przewodnik. Natomiast nie zawsze jest taka opcja, nie zawsze można dostosować godzinę do przewodnika. Wiadomo, że o różnych porach zwiedza się też miasto. Ten audioprzewodnik, właśnie taka forma zwiedzania miasta, daje tą możliwość, że o każdej porze dnia, wieczoru czy nocy nawet zwiedzać nasze miasto, właśnie dowiedzieć się coś ciekawego o naszym mieście, spacerując po Włodawie. Także jest to taka dodatkowa opcja zwiedzania naszego miasta, która ma przede wszystkim właśnie przyciągnąć jeszcze więcej turystów, a ci goście, którzy do Włodawy przyjeżdżają, właśnie żeby mogli o naszym mieście w ten sposób czegoś się dowiedzieć, żeby to nie był tylko spacer, czytanie powiedzmy tablic informacyjnych, ale żeby właśnie spacerując poprzez kolejne uliczki, kolejne budynki, bardzo ważne dla naszego miasta, historyczne, żeby właśnie turyści mogli zapoznać się z historią naszego miasta. Ale też dla mieszkańców jest to ciekawe wyzwanie, bo też słyszę od mieszkańców, że skorzystając właśnie z tej opcji, odsłuchując audioprzewodnik, też dowiedzieli się kilka ciekawych rzeczy, o których nie wiedzieli. Dlatego też, jak widać, można taką formą audioprzewodnikiem również w jakiś sposób jeszcze dodatkowej wiedzy dać naszym mieszkańcom. Także fajna opcja, super, że to się udało. Dziękuję pracownikom Wydziału Promocji, pani Marcie Kalinowskiej, bo naprawdę ten audioprzewodnik wyszedł świetnie.
3: Mówi Wiesław Muszyński, burmistrz Włodawy. Całość nagrania można bezpłatnie odsłuchać lub pobrać na swój telefon ze strony internetowej ap.wlodawa.eu. A jak to brzmi? Posłuchajmy fragmentu.
5: Dokładna data powstania Włodawy nie jest znana. Wiadomo jednak, że Włodawa jest jedną z najstarszych osad w Dolinie Środkowego Bugu. Tereny nadburzańskie zawsze były atrakcyjne dla ludzkiego osadnictwa. Przyciągały łowców, rybaków i zbieraczy, a od okresu neolitu również ludy rolnicze i hodowców bydła. Świadectwem wczesnego osadnictwa ludzi w okolicach Włodawy jest neolityczny kamienny grobowiec z 3000-lecia przed naszą erą. Grób należy do kultury amfor kulistych i został odkryty w niedaleko położonej od Włodawy wsi Wytyczno.
3: Co ważne, aplikacja działa także w trybie offline, więc do wspólnego odkrywania Włodawy nie jest potrzebny dostęp do internetu. A przed nami zaproszenie na popołudniowy podcast Bliżej Kultury.
6: Chełmski harcerz, urzędnik magistratu, a wreszcie legendarny dowódca Powstania Warszawskiego w najnowszym odcinku podcastu Bliżej Kultury. Głosy przeszłości. Przyglądamy się niezwykłym losom Cypriana Odorkiewicza. To człowiek, który w 1918 roku brał udział w wyzwalaniu Chełma. Tworzył pomnik na dzisiejszym placu doktora Łuczkowskiego, a w czasie II wojny światowej stanął na czele słynnego zgrupowania Krybar. Czy wiecie, że jego wojenny pseudonim powstał z połączenia imion jego córek, które czekały na niego pod Chełmem? Przed nami wzruszająca opowieść o walce, emigracji i niezłomnej pamięci, która łączy nasze miasto z warszawskim powstaniem. O kulisach życia Krybara opowie historyk, regionalista Zbigniew Lubaszewski. Eliza Kudelska-Nowosad, zapraszam, słuchajcie podcastu Bliżej Kultury. Głosy przeszłości. Dziś o 18.20, tylko w Radiu Bonton.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
7: Reklama. Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca.
8: Marzą ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
9: Kawa we własnym ogródku. Tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum poznaj Połaniecka Park. Kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan. Biuro Nieruchomości Hestus.
10: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pani w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
7: Reklama.
13: Bonton na lato.

0: Wiecie, co jest najlepsze w radiu? To, że nie trzeba niczego przewijać. My już zrobiliśmy to za was. Za chwilę kolejny serwis informacyjny. Najważniejsze wydarzenia bez zbędnego hałasu, za to z konkretem. Zostańcie z nami na 104.9 FM, a w Radiu Bonton usłyszycie, co dzieje się w świecie już za 10 minut.
1: Słuchacie Bonton.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj Dobrą Żywność.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej, Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
5: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
4: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
5: Tanio i od ręki.
6: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
7: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A i naprawiamy też busy.
2: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
3: Reklama.
8: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Uwaga na aplikację WhatsApp, oszuści przejmują konta. Noga z gazu, w całej Europie ruszają wzmożone kontrole prędkości. Siatkarze wygrali Ligę Narodów, a kolarze odliczają minuty do startu Tour de Pologne. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Oszuści przejmują konta na WhatsAppie, cyberprzestępcy podszywają się pod użytkowników popularnego komunikatora i rozsyłają wiadomości z prośbą o głosowanie w rzekomych konkursach. Wyłudzają dane logowania przez podstawiony kod QR lub kod weryfikacyjny. CERT Polska przypomina, by nigdy nie udostępniać kodów logowania. Co zrobić, jeśli padniemy ofiarą oszustwa, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
1: Należy jak najszybciej odparować wszystkie dodane urządzenia w ustawieniach aplikacji i tylko w ten sposób jest szansa, aby odciąć dostęp przestępcom do konta, czy zablokować w ten sposób i rodzaj wyłudzania pieniędzy.
0: Ofiarą przestępców padł m.in. wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Oszuści mogą zaatakować każdego, dodaje rzeczniczka MSWiA.
1: Hakerzy i osoby, które wykorzystują ten sposób wyłudzania pieniędzy, nie wybierają, czy jest to osoba publiczna, czy jest to polityk, czy jest to zwykły mieszkaniec Polski. Ta sprawa jest badana przez CBZC.
0: Czyli Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Policja i specjaliści od zabezpieczeń od lat apelują, żeby nie wchodzić w linki przesyłane na przykład SMS-em. To także powód, dla którego rządzący są krytykowani przez ekspertów za ostatnie wiadomości z linkiem do poradnika bezpieczeństwa rozesłane przez RCB. W całej Europie rusza policyjna akcja Prędkość. W trasę ruszają też nieoznakowane radiowozy. Do działań włącza się też polska drogówka. Funkcjonariusze podkreślają, że do skrzynki pocztowej może trafić także mandat z zagranicy. Dramatyczny wypadek w Jeleniej Górze. Po zderzeniu dwóch samochodów jedno z nich wjechało w pieszych na chodniku. 55-letnia kobieta i 57-letni mężczyzna trafili do szpitala z ciężkimi obrażeniami, mówi Edyta Bagrowska z policji w Jeleniej Górze.
2: Kierowca, 70-letni mężczyzna, prawdopodobnie nie opanował pojazdu i po prostu wjechał na poboczną drogę w szoku, także słabo rozmawiał.
0: Kierowcy obu aut byli trzeźwi. Policja próbuje ustalić, jak doszło do tego wypadku. Polscy siatkarze wygrali Ligę Narodów. W wielkim finale pokonali 3-2 Stany Zjednoczone. Polacy obronili tytuł. Jak słychać po reakcji naszych siatkarzy, to złoto miało dla nich taki sam smak jak przed rokiem. Nasz libero Jakub Popiwczak mówi, że to złoto smakuje nawet lepiej niż zeszłoroczne, bo nie przyszło łatwo.
3: Wyszarpaliśmy to, wywalczyliśmy to sobie. To jest właśnie wymarzony sposób, w jaki moglibyśmy sobie wyobrazić ten mecz, wygrać ten mecz.
0: Przed naszymi siatkarzami w tym roku jeszcze Mistrzostwa Europy we wrześniu. Też będą bronić złota. A w Gdyni za chwilę zacznie się wyścig kolarski Tour de Pologne. Jest jednym z najstarszych w Europie. Pierwszy etap z Gdyni do Koszalina. Na starcie ponad 140 kolarzy, w tym 10 Polaków. Do mety w Wieliczce dojadą w niedzielę. Przed rokiem wygrał Amerykanin Brandon McNulty. Wszystko już gotowe. Początek wyścigu za niecałą godzinę.
4: Bonton Radio. Sport.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Rusza 83. edycja Tour de Pologne. Kolarze o 10.30 wystartują z Gdyni, a pierwszy etap zakończy się w Koszalinie. Liczą 234 km i jest najdłuższy w tegorocznym wyścigu. Kolejne etapy to Międzyzdroje Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Żagań Karpacz, Opole Kociesz, a na koniec najpierw górski etap wokół Bukowiny Tatrzańskiej i w niedzielę czasówka w Wieliczce. W 147-osobowym peletonie pojedzie 10 polskich kolarzy, w tym Michał Kwiatkowski, zwycięzca z 2018 roku, dla którego będzie to już 8. start. A w weekend ruszył już kobiecy Tour de France. Dwa pierwsze etapy wygrała Holenderka Lorena Wiebes, która tydzień temu wygrała kobiecy Tour de Pologne. Malwina Mull była wczoraj 9. Ruszył turniej tenisowy w Toronto. Pierwszego dnia jednak przede wszystkim padał deszcz. Spotkanie Magdaleny French z Leolią Jeanjean zostało przerwane w pierwszym secie przy stanie 4-4. Mecz zostanie dokończony dziś wieczorem, a później na kort wyjdzie Magdalinety, która zmierzy się z Kanadyjką Carol Zhao. Iga Świątek jest rozstawiona z 7 i zacznie turniej od drugiej rundy. W ostatnich dniach Polka intensywnie trenowała w Warszawie, a wcześniej zrobiła sobie chwilę przerwy. To było 7 lub 8 dni wolnego. Pojechałam w tym czasie z przyjaciółmi do Grecji. To był totalny odpoczynek od tenisa. Nawet o nim momentami nie myślałam i fajnie było chociaż przez chwilę pożyć innym życiem niż tym turniejowym. W Toronto zobaczymy również Maję Chwalińską. Ona także zacznie grę od drugiej rundy. Polscy siatkarze obronili tytuł w Lidze Narodów. W finale turnieju w chińskim Ningbo biało-czerwoni pokonali USA 3-2. Brąz walczyła Słowenia po zwycięstwie 3-1 nad Japonią. W sumie był to trzeci triumf Polaków w Lidze Narodów i 9. duży turniej z rzędu zakończony na podium. Po powrocie do Polski siatkarze będą mieli teraz tydzień odpoczynku, a potem rozpoczną przygotowania do wrześniowych Mistrzostw Europy, na których będą bronili tytułu. Niespodziewane podium zawodów letniej Grand Prix w skokach narciarskich w Wiśle i pech młodego Polaka. Kamil Waszek po najlepszym w karierze szóstym miejscu został zdyskwalifikowany za zbyt szerokie narty. Zawody wygrał Japończyk Naoki Nakamura przed Estończykiem Kajmarem Wagulem i Rokiem Oblakiem ze Słowenii. Najlepszy z Polaków Kacper Tomasiak zajął 10. miejsce.
4: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: Do Polski cały czas napływa gorące powietrze, dlatego w wielu regionach zobaczymy dziś około 30 stopni. Nad morzem 25, w centrum około 30, najgoręcej na południu 34. Przewaga słońca, ale właśnie w drugiej połowie dnia na południu Polski możliwe opady deszczu, a nawet burze. Wiatr słaby, ciśnienie lekko spada.
4: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Bonton na lato. Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
6: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
7: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
8: Jeżeli poranek był rozgrzewką, to właśnie weszliśmy w główną część dnia. To moment, kiedy jedni odhaczają kolejne punkty z listy, inni dopiero układają plan albo włos. No w zależności co łatwiej. No ale są też tacy, którzy mówią, że za 5 minut się za to wezmą. I dobrze, i dla was wszystkich, moi drodzy. Dużo dobrej muzyki, dużo dobrych informacji, a ja będę pilnował, żeby niczego na antenie nie zabrakło. Kamil Bukowski, witam ponownie.

0: Reklama.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
2: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
3: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
4: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Castorama!
7: Teoria
5: i praktyka.
7: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
5: Trawnik, kwiaty?
7: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
8: Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
12: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
0: Reklama.
14: Bonton na lato.

0: Wakacje mają swoje stałe elementy. Słońce, rowery, lody, zapach grilla i ten moment, kiedy przy chodniku pojawia się mały biznesowy magnat z plastikowym kubeczkiem w ręku i hasłem kupi pan, pani, zbieram na książki. I nagle okazuje się, że obok nas rośnie pokolenie przedsiębiorców, które nie czeka na wielkie biura, prezentacje w PowerPoincie czy spotkania zarządu. Wystarczy stolik, dzbanek lemoniady, kilka ciastek i odrobina odwagi, żeby wyjść do świata i sprawdzić, czy ktoś doceni domowy produkt. Co ciekawe, Główny Inspektorat Sanitarny wydał stanowisko, według którego sprzedaż przez dzieci domowych wyrobów, takich jak lemoniada czy ciasta, podczas wakacyjnych sąsiedzkich akcji nie podlega standardowej kontroli sanepidu. No i wydaje mi się, że słusznie, ale mam dwie prośby do młodych przedsiębiorców. Niech ta lemoniada zawsze będzie świeża, bo klient wróci i nie tylko dla uśmiechu, pamiętajcie. A do wszystkich pracowników skarbówki, którzy być może właśnie słuchają, pozdrawiam serdecznie. W takiej sytuacji chyba nie trzeba prosić o paragon.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama. Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na tbs.hełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto!
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
3: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12:00.

0: Daszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
1: Sport, Marcin Petruk. Zespoły chełmskiej klasy okręgowej powoli kończą przygotowania do nowego sezonu. Ostatni sparing ma za sobą Ekoróżanka, która 2-4 uległa hetmanowi Żółkiewka. Wnioski po meczu kontrolnym wyciąga trener Kamil Karwatiuk.
2: Troszeczkę potestowaliśmy w grze obronnej, troszeczkę porzucaliśmy na pozycjach zawodników. Chciałem skorzystać z tego ostatniego sparingu. Oczywiście błędy, które popełnialiśmy, które prowadziły do straty bramki, są karygodne i takich zachowań nie można, ale przez praktycznie cały mecz graliśmy w ataku pozycyjnym koło bramki. Tutaj też z ataku skuteczności, gdzieś tam pewnych rozwiązań, które pomału wdrażamy w treningach, no ale musimy pracować nad szybko organizacją po stracie, bo tutaj jest największy problem. Jeżeli to wyeliminujemy plus dodamy lepszą skuteczność, to będę spokojny.
1: W najbliższy weekend Ekoróżankę czeka mecz drugiej rundy Pucharu Polski na szczeblu okręgu chełmskiego, w którym zmierzy się ona z Ruchem Izbica. A właśnie Ruch Izbica ma za sobą pierwszą pucharową rundę, w której jeszcze w piątek 6-0 pokonał Znicza Sienica Różana. Pozostałe mecze rozegrały się w sobotę i niedzielę, a awans wywalczyły drużyny Brat Sienica Nadolna, GKS Łopiennik, Unia Białopole, Hutnik Dubeczno, Sparta Rajowiec Fabryczny, Kolegium Sędziów Chełm, Start Pawłów oraz KS Bezek. Kolejne powołania naszych lekkoatletów. Pochodzący z Chełma Wiktoria Gajosz oraz Remigiusz Zazula znaleźli się w składzie reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy, które w przyszłym tygodniu rozegrają się w Birmingham. Wiktoria Gajosz wystartuje tam w biegu na 200 metrów oraz w sztafecie, a w drugiej z tych konkurencji zobaczymy Remigiusza Zazulę.
0: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
3: Bonton na lato.

0: Wieczorem każdy pilot od telewizora przechodzi mały egzamin z cierpliwości. 15 minut wybierania filmu, 20 minut czytania opisów i na końcu stary serial, który zna się na pamięć. A żeby oszczędzić Wam takiej przygody, za chwilę podpowiemy, co naprawdę warto obejrzeć. Słuchajcie, co oglądamy, czyli nasze bontonowe polecajki filmowe już teraz na 104,9 FM.
1: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Słuchajcie!
3: Co oglądamy?
2: Radiowa, wakacyjna, biblioteka filmowa.
4: Hasło tygodnia. Animacja.
2: Czy są tu z nami fani klasycznej animacji? W tym tygodniu w naszej audycji serwujemy Wam prawdziwą ucztę dla duszy i poprawę humoru. Naszym hasłem jest animacja właśnie, a ja mam dla Was propozycję, po której natychmiast uśmiechniecie się od ucha do ucha. Wracamy do lat 90. i ruszamy na grecki Olimp. Moja propozycja to kultowy Herkules od studia Disney. To nie jest zwykła bajka o mitycznym osiłku. To przepakowana świetnym humorem, kapitalną akcją i obłędną muzyką historia o szukaniu swojego miejsca w świecie. Od małego podrzutka z boską siłą, przez treningi u marudnego satyra Filokteta, aż po absolutną gwiazdę starożytnego świata. Co tu najpiękniej zagrało? Po pierwsze oprawa muzyczna. Piosenki śpiewane przez 5 boskich mus w stylu gospel i soul po prostu nie pozwalają usiedzieć w miejscu. Po drugie, zły bohater. Hades to bezapelacyjnie jeden z najlepiej napisanych i najśmieszniejszych czarnych charakterów w historii kina i muszę tutaj dodać, że i mój faworyt. A po trzecie, polski dubbing, który w tym filmie po prostu jest mistrzostwem świata. Jeśli chcecie na półtorej godziny zapomnieć o codziennych obowiązkach i poczuć się jak za dziecięcych lat, włączcie Herkulesa. A na koniec, jak zawsze, kilka ciekawostek znalazłam dla Was. W pierwszej wersji językowej w postać Hadesa wcielił się genialny Marek Barbasiewicz, a męczącemu się z zieleniną Filoktetowi głosu udzielił Witold Pyrkosz. Wielu krytyków uważa, że polskie tłumaczenie i teksty piosenek stworzone przez Filipa Łobodzińskiego przebijają dowcipem oryginalną wersję. Reżyserzy filmu uznali, że skoro mityczne muzy to boginie sztuki i śpiewu, to klasyczna muzyka symfoniczna będzie po prostu nudna. Postanowili połączyć starożytną Grecję z amerykańskim muzycznym stylem gospel i R&B. To był absolutny strzał w dziesiątkę, który nadał filmowi niezwykłej energii. Początkowo postać Hadesa miała mówić wolno, mrocznie i groźnie, a głosu miał mu udzielić sam Jack Nicholson. Jednak kiedy na przesłuchanie przyszedł James Woods, zaczął mówić niesamowicie szybko, jak agresywny sprzedawca używanych samochodów. Reżyserzy tak zachwycili się tą koncepcją, że całkowicie zmienili charakter tej postaci. Z kolei scena walki Herkulesa z wielogłową hydrą była w 1997 roku absolutnym przełomem technologicznym. Połączenie tradycyjnej, ręcznie rysowanej animacji 2D z trójwymiarową potworą stworzoną na komputerach zajęło animatorom aż blisko 18 miesięcy. A na sam koniec zapraszam Was do wysłuchania mus w utworze Zaprawdę wierzcie mi i jak poprzedzająca ją linijka tekstu mówi... No to lu, panienki.
5: My, siostry muzy, boginie od sztuk, będziemy sławić Herosa.
6: Znacie go? To Herkules.
7: Chciałaś powiedzieć Muskules? Czy któraś z nas by odmówiła mu?
5: Ta opowieść początek ma nie dziś, lecz nim o Herkulesie usłyszał groźny świat.
8: Gdy świat miał parę lat, szalały po nim w upałczym ruch. Menele zwane tytanami zostawiając gruz.
9: Panował brud i smród, gdy gotał wściekle padł nasz ten.

0: Reklama.
1: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
3: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
4: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
5: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wypić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
4: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
5: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
6: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
8: Bonton na lato.

0: Przed nami ostatni zakręt tego pasma, ale jeszcze nie zdejmujemy nogi z gazu. Za chwilę kolejne wiadomości, bo świat nie ma trybu wakacyjnego. Nawet jeśli połowa kraju teraz planuje grilla, wypad nad jezioro, albo po prostu wycieczkę hen w nieznane. Sprawdzimy, co wydarzyło się przez ostatnią godzinę, bo dobrze wiedzieć, co w trawie piszczy. Także serwis informacyjny punktualnie o godzinie 11.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość tradycja.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770. Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82-566-91-42.
4: Letnie updates nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Krajowieckiej. Zadzwoń 82 560. 10, 11.
3: Reklama. Bonton Radio.

0: szansa na tańszą benzynę. Ropa tanieje po wypowiedzi Trumpa. Kolejarze ostrzegają, nie każdy bagaż można zabrać do pociągu. Furorę w Tatrach robią elektryczne busy nadmorskie oko. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tanieje ropa po ostatniej wypowiedzi Donalda Trumpa. Prezydent USA oświadczył, że wstrzymał potężny atak na Iran i dziś będą kolejne negocjacje pokojowe. Rozmowy mają dotyczyć m.in. odblokowania cieśniny Ormus, kluczowej dla transportu ropy.
1: To miał być atak, który byłby zdecydowanie największym atakiem od czasów II wojny światowej. Ale poprosili nas, żebyśmy tego nie robili. Powiedzieli, proszę, nie róbcie tego. Ich sąsiedzi też to powiedzieli. Więc teraz zobaczymy, czy uda nam się dojść do porozumienia.
0: Mówi Trump. Teheran już to skomentował. Mówi, że Iran o nic nie prosił amerykańskiego prezydenta. Ważna aktualizacja w mObywatelu. Wiele osób otrzymało niedawno powiadomienie z aplikacji, że wkrótce ich certyfikat straci ważność. O co chodzi, tłumaczy minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
2: Oświadczenie powinno odbywać się co jakiś czas po to, żeby zapewniać bezpieczeństwo samemu sobie. Wystarczy, że wejdziecie do aplikacji i potwierdzacie swoją tożsamość. Nic więcej nie musicie robić. Nikt naszych dokumentów nie wykorzysta przeciwko nam.
0: Jeśli nie zrobimy tego do środy, czeka nas dłuższa procedura potwierdzania na nowo naszej tożsamości. Ukraińskie drony uderzyły w uniwersytet w rosyjskim Białgorodzie. Po ataku w budynkach uczelni wybuchł pożar. Według ukraińskich mediów na uniwersytecie miały być prowadzone prace związane z rozwojem i testowaniem dronów. Trafione zostało też centrum logistyczne firmy Wildberries w centralnej części Rosji. Kijów twierdzi, że celem były obiekty wspierające rosyjskie działania wojenne. Kolejarze apelują o rozwagę przy zabieraniu bagażu do pociągu. Nie wszystko się zmieści. Zbyt duży bagaż będzie musiał zostać na peronie. Zdarzają się ekstremalne pakunki, mówi Bartłomiej Wnuk z Kolei Śląskich.
3: Pasażerowie próbowali wnieść do jednego z pociągów Kolei Śląskich dwa kajaki. Przewóz kajaków oczywiście nie jest możliwy, ale uspokajam. Popularne dziś deski SUP, oczywiście pneumatyczne i spakowane, na pewno się zmieszczą.
0: Do pociągu możemy zabrać spakowany namiot, rower czy duży plecak, ale zawsze warto wcześniej sprawdzić zasady przewozu bagażu. Elektryczne busy do Morskiego Oka są hitem wakacji. W lipcu skorzystało z nich blisko 8 tysięcy turystów. Mimo że bilet w jedną stronę kosztuje 89 zł, chętnych nie brakuje. Bilety trzeba kupować z kilkudniowym wyprzedzeniem. Najbliższe wolne miejsca są dopiero w środę.
4: Konikiem byłoby drożej.
5: Co państwo myślicie o tej formie transportu?
4: Super pomysł, aby częściej i więcej.
0: Ma być więcej. Tatrzański Park Narodowy planuje kupić kolejnych 16 elektrycznych busów, bo zainteresowanie jest ogromne, mówi Magda Zwijacz-Kozica z Tatrzańskiego Parku.
6: Średnio dziennie przewożą 250-260 osób. Kursy w górę są prawie w 100% obłożone.
0: Na razie nadmorskie oko jeżdżą 4 elektryczne busy. W ciągu 3 tygodni zdobył 30 milionów fanów. Barwna postać piłkarskiego mundialu, bramkarz reprezentacji Republiki Zielonego Przylądka Vozinha, wylądował w Chile, został przywitany jak król. Na lotnisku witały go setki kibiców nowego klubu Colo-Colo Santiago, z którym ma podpisać kontrakt. Vozinha ma 40 lat. Kilka miesięcy temu chciał kończyć karierę, a stał się właśnie jednym z najbardziej rozpoznawalnych bramkarzy świata.
7: Flash. Skrót lokalnych informacji.
8: Chełm ma nowego drugiego zastępcę prezydenta. Stanowisko objął Kamil Błaszczuk, dotychczasowy wiceprzewodniczący Rady Miasta i radny dwóch kadencji. 30-latek będzie nadzorował m.in. oświatę, kulturę, sprawy obywatelskie oraz Centrum Obsługi Inwestora. Gmina Chełm ma nowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego. Dokument radni przyjęli jednogłośnie. Określa on, gdzie w przyszłości będzie mogła powstać zabudowa, a które tereny zostaną objęte ochroną. Kierowca urządził sobie przejazd po dnie zbiornika retencyjnego w Jazikowie. Wykorzystując niski poziom wody, jeden z radnych gminy Ruda Huta domaga się ukarania sprawcy, wskazując na możliwe uszkodzenia i zagrożenie dla środowiska. Gmina sprawdza teraz skalę szkód. A na szczegóły zapraszamy w lokalnych wiadomościach Radia Bonton. Do usłyszenia o 11.30.
7: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Iście wakacyjna. Dziś pogoda na północy od 23 do 27 stopni, w centrum około 30, a na południu nawet 34. Przewaga słońca, będzie ładnie, dopiero później w drugiej połowie dnia pokażą się burze i przelotne opady, zwłaszcza na południu, ale także miejscami w centrum. Wiatr słaby, a ciśnienie powoli spada.
9: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
10: Ponton na lato.
11: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
12: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
13: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
14: Jeśli właśnie teraz przekręciliście pokrętło radia w naszą stronę, to witamy serdecznie. Przed nami ostatnia godzina wspólnego przedpołudnia. Będzie jeszcze trochę informacji, trochę muzyki i kilka chwil, które mam nadzieję poprawią humor skuteczniej niż trzecia kawa. Kamil Bukowski, wasz etatowy barista. Kłaniam się nisko.

0: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Hełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
3: Retrofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
4: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nic Ponie oraz Chełmska Orkiestra z Kina Corso.
3: W programie koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
4: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
3: Szczegóły na hdkhełm.pl.
4: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
5: Reklama. Bonton na lato.

0: Przyznacie, są takie momenty w życiu, kiedy człowiek marzy, żeby wyłączyć telefon, zniknąć na chwilę i mieć święty spokój. Szczególnie w poniedziałek. Ale większość z nas kończy najwyżej na spacerze, bez powiadomień. Ale ta historia pokazuje, że niektórzy podchodzą do tego pomysłu zbyt dosłownie. Pewien mężczyzna, nazwijmy go Malcolm, bo w sumie tak miał na imię, twierdził, że po konflikcie z żoną, którą opisywał jako bardzo kontrolującą, postanowił opuścić dom i zamieszkać w lesie niedaleko Kingston. I nie była to weekendowa przygoda z namiotem i kiełbasą nad ogniskiem. Mężczyzna miał spędzić tam około 5 lat, jednocześnie pracując jako ogrodnik, a w tym czasie jego rodzina była przekonana, że Malcolm po prostu nie żyje. Troszkę creepy historia, która brzmi jak scenariusz filmu o człowieku uciekającym od cywilizacji. Tylko pojawia się pytanie, czy po 5 latach ciszy bardziej tęsknimy za domem i wygodami, czy za spokojem, który znaleźliśmy poza nim? No, na to już by nam mógł Malcolm odpowiedzieć. Więc jak słyszycie, czasami człowiek potrzebuje chwili dla siebie i zawsze dajmy mu ją, byleby ta chwila nie trwała pół dekady.
1: 104,9 Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
3: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100. 40.
0: Reklama.
4: Teraz oddajemy głos temu, co dzieje się najbliżej nas, bo wielkie wydarzenia z telewizji są ważne, ale to właśnie lokalne historie najczęściej wpływają na codzienne życie. Nowe inwestycje, wydarzenia, decyzje i sprawy, które mijamy po drodze do pracy czy sklepu, teraz zagoszczą na antenie Radia Błądu na 104,9 FM. Posłuchajcie.
5: Eliza Kudelska, Nowosad, lokalne wiadomości Radia Bonton. Zapraszam, jest 11.30. Chełm ma nowego, drugiego zastępcę prezydenta miasta. Z dniem dzisiejszym stanowisko objął Kamil Błaszczuk, dotychczasowy wiceprzewodniczący Rady Miasta Chełm i radny dwóch kadencji. Ma 31 lat, jest absolwentem drugiego liceum ogólnokształcącego w Chełmie oraz kierunku dyplomacja i polityka międzynarodowa. Od lat prowadzi także własną działalność gospodarczą. Jako drugi zastępca prezydenta będzie odpowiadał za nadzór nad Departamentem Oświaty, Departamentem Spraw Obywatelskich, Departamentem Kultury, Promocji i Sportu oraz Centrum Obsługi Inwestora. Prezydent Chełma zapowiada, że szczegółowy zakres zadań nowego zastępcy zostanie przedstawiony po zakończeniu procesu wdrożenia do pracy w urzędzie. Kamil Błaszczuk od lat działa w samorządzie, był przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta Chełm, a następnie dwukrotnie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady. W poprzedniej kadencji złożył 26 interpelacji. Z opracowanego pod koniec 2023 roku zestawienia aktywności radnych wynika jednak, że nie należał do grona najbardziej aktywnych samorządowców, biorąc pod uwagę m.in. frekwencję czy liczbę interpelacji. Gmina Chełm wyznacza nowe ramy dla rozwoju przestrzennego. Radni jednogłośnie przyjęli plan ogólny, który przez najbliższe lata będzie decydował o tym, gdzie powstaną nowe osiedla, a które tereny zostaną objęte ścisłą ochroną. Podczas sesji, która odbyła się kilka dni temu, wszyscy obecni radni poparli dokument zastępujący dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Prace nad tym nowym aktem prawa miejscowego trwały 2 lata. Obejmowały zbieranie wniosków oraz liczne konsultacje z mieszkańcami. Plan zapisany w nowoczesnym formacie cyfrowym stanie się teraz podstawą do wydawania decyzji.

0: Też możliwość wyznaczania stref buforowych wokół terenów Natura 2000. Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 45 dni od ich ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Czy rajd samochodem po dnie zbiornika retencyjnego to nowy sposób na walkę z nudą, czy już zwykły wandalizm? Radny z gminy Ruda Huta domaga się surowych kar dla sprawców skandalicznego incydentu w Jazikowie. Sprawa wyszła na jaw podczas ostatniej sesji Rady Gminy. Radny Bogdan Sawicki zaalarmował władzę o nagraniu opublikowanym w jednym z serwisów społecznościowych. Widać na nim samochód osobowy poruszający się po dnie nowego zbiornika w Jazikowie. Wykorzystując rekordowo niski poziom wody spowodowany suszą, kierowca urządził sobie tam nielegalny tor przeszkód. Radny nie kryje oburzenia i mówi wprost o skrajnej nieodpowiedzialności. Wskazuje na uszkodzone nasypy oraz realne zagrożenie dla środowiska. Samorządowiec zaapelował do urzędu o natychmiastowe zawiadomienie policji i prokuratury. Wójt gminy Jarosław Walczuk potwierdził, że sprawa jest znana urzędnikom. Teren, który należy do gminnej spółki, został już sprawdzony pod kątem ewentualnych uszkodzeń konstrukcji. Obecnie trwa szczegółowa analiza strat i zbieranie dowodów, a od ich wyników będzie zależało, czy sprawa oficjalnie trafi na biurka śledczych. Wczoraj w Pawłowie po raz 24 odbył się jarmark pawłowski pod hasłem Ginące zawody. Wydarzenie przypomniało właśnie o rzemiosłach, które przez lata budowały tożsamość regionu.
2: Te zawody służyły państwu, mieszkańcom gminy, powiatu, województwa, jako że wyroby tutaj wyrabiane jechały w świat i były rozprowadzane na targach, jarmarkach zarówno w Łęcznej, Lublinie, w Krasnymstawie, w Chełmie, ale też i w innych mniejszych miejscowościach. Był tutaj znany przede wszystkim jako ośrodek garncarski, jako wyroby takie najbardziej, takie charakterystyczne dla Pawłowa, to były tak zwane pawłowskie siwaki.
0: Mówił wójt gminy Rajowiec Fabryczny Zdzisław Krupa podczas otwarcia jarmarku, a galerię z wydarzenia można obejrzeć na stronie radiobonton.pl.
1: Bonton na lato.

0: Niektóre piosenki mają niezwykłą moc. Wystarczy kilka pierwszych dźwięków i nagle wracają wakacje sprzed lat, pierwsza szkolna dyskoteka, podróż maluchem nad morze albo ta kaseta przewijana ołówkiem. Tak, tak, moi drodzy, tak drzewiej bywało. A za chwilę Jarek Hołota otworzy kolejną muzyczną szufladę z historią. Muzyczna kartka z kalendarza już teraz w Radiu Bonton na 104.9 FM.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
3: Jarek Hołota, witam w poniedziałek 3 sierpnia. Zaczynamy nowy tydzień na 104,9 FM i tradycyjnie włączamy nasz muzyczny wehikuł czasu. Sprawdzamy, jak początek sierpnia pisał historię muzyki rozrywkowej. Dzisiaj w kalendarzu wyłącznie ścisła chronologia, potężne jubileusze i utwór, który zna absolutnie każdy słuchacz. Zaczynamy w roku 1963. Swoje 63. urodziny świętuje dzisiaj James Hetfield, charyzmatyczny wokalista, gitarzysta i współzałożyciel legendarnej heavy metalowej formacji Metallica. To jego potężny wokal i genialne riffy stworzyły fundament pod takie ponadczasowe hymny jak Nothing Else Matters czy Enter Sandman. Przenieśmy się do roku 1967. 3 lipca na świat przyszła Skin. Właściwie Deborah Ann Dyer, niepowtarzalna wokalistka brytyjskiej formacji Skank Nessie. Skin kończy dziś 59 lat. Jej potężny głos i charakterystyczny, sceniczny image dały nam m.in. nieśmiertelny przebój Hedonizm. W kalendarzu zapisujemy rok 1985. Dokładnie 41 lat temu pop-rockowa grupa Tears for Fears rozpoczęła 3-tygodniowy marsz na pierwszym miejscu amerykańskiej listy Billboard Hot 100 ze swoim gigantycznym hitem Shout. Piosenka zdominowała listy przebojów na całym świecie i do dziś pozostaje jednym z najważniejszych symboli muzyki lat 80. Zaglądamy do roku 1987. W kalendarzu zapisujemy premierę debiutanckiego przełomowego albumu Hysteria brytyjskiej formacji Def Leppard, który sprzedał się w nakładzie ponad 20 milionów egzemplarzy i przyniósł takie radiowe klasyki jak Pour Some Sugar on Me. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak rokiem 1996 i premierą legendarnego letniego hitu, który dokładnie w lipcu i sierpniu tamtego roku wywołał absolutny globalny szał. Przenieśmy się o 30 lat wstecz. Dokładnie 3 sierpnia 1996 roku hiszpański duet Los del Rio rozpoczął niesamowity 14-tygodniowy maraton na pierwszym miejscu amerykańskiej listy Billboard z utworem Macarena. Piosenka z miejsca stała się światowym fenomenem tanecznym, zdobywając szczyty list w ponad kilkunastu krajach i sprzedając się w wielomilionowym nakładzie. Charakterystyczny układ taneczny i niewiarygodne, chwytliwe rytmy sprawiają, że ten numer do dziś natychmiast wywołuje uśmiech, zdejmując poniedziałkową rutynę i wnosi na antenę Radia Bonton mnóstwo słońca. Zamykamy dzisiejsze archiwum i wjeżdżamy z piosenką, przy której tańczył cały świat. Przed nami Los del Rio i Macarena.

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
3: Reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
4: Świeże wiadomości super tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
5: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń. 608-340-730.
6: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
7: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A pomidory truskawkowe, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
10: Bonton na lato.

0: I tym sposobem w dobrych nastrojach, bez większego uszczerbku na zdrowiu fizycznym czy to psychicznym, dotarliśmy do godziny 11:50. Dziękuję Wam za ten poranek, dziękuję Wam za poprzedni tydzień. Obiecuję, że jeszcze do Was wrócę, a tymczasem cieszcie się poniedziałkiem, cieszcie się wakacjami i niech dobry humor Was nigdy nie opuszcza. Kamil Bukowski, cześć!
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt z Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
3: Reklama.
5: Wybiło południe. Czas na wiadomości w Radiu Bon Ton.
6: Jest postępowanie z urzędu w sprawie ataku na Ukrainkę w Bydgoszczy. Ruszają kontrole prędkości na drogach w całej Europie. Po kryzysie w Ceucie państwa unijne wracają do rozmowy o ochronie granic. Dorota Wartycka, dzień dobry. Jest postępowanie wszczęte z urzędu. Policja wszczęła je, mimo że poszkodowana nie zgłosiła się na komisariat. Chodzi o atak na Ukrainkę w Bydgoszczy. W weekend w centrum miasta mężczyzna zaatakował siedzącą na ławce kobietę, opluł ją, rzucał w nią kamieniami i wykrzykiwał wulgaryzmy nawiązujące do jej narodowości. Policja szuka sprawcy, mówi Jakub Skrzypek z bydgoskiej policji.
7: Na podstawie doniesień medialnych policjanci z komisariatu na bydgoskim Śródmieściu prowadzą postępowanie sprawdzające dotyczące znieważenia kobiety na tle narodowym.
6: Sprawa prowadzona jest pod kątem publicznego znieważenia oraz stosowania przemocy lub gróźb na tle narodowościowym. Grozi za to do 3 lat więzienia. A to już kolejny atak na Ukraińców. W ubiegłym tygodniu we Wrocławiu 3 mężczyzn brutalnie pobiło młodą ukraińską parę. Więcej radiowozów z wideorejestratorami, również tych nieoznakowanych, a także policjantów mierzących prędkość tak zwanymi suszarkami. Rusza akcja Prędkość na drogach w całej Europie. Polska oficjalnie włączy się w nią w najbliższy piątek, mówi Robert Opas z Komendy Głównej Policji.
8: Ale już od początku tygodnia w różnych krajach Europy te pomiary prędkości są organizowane na taką masową skalę.
6: Akcja potrwa do niedzieli. Po kryzysie w Ceucie Unia Europejska organizuje dziś wideokonferencję ambasadorów państw członkowskich. Mają omówić sytuację w tej hiszpańskiej eksklawie w Afryce Północnej, po tym jak przedostało się do niej około 60 tysięcy migrantów z Maroka. Wspólnota powinna wprowadzić obostrzenia na granicach z Hiszpanią, posturują politycy PiSu, mówi europoseł PiSu Tobiasz Bochański.
9: Unia Europejska ma prawo w związku z radykalnym łamaniem zasad Schengen wprowadzić obostrzenia na granicach i tego się domagamy.
6: Prawie 60 tysięcy Marokańczyków, którzy dostali się do hiszpańskiej Ceuty, już wróciło do siebie, a ryzyko, że ktoś stamtąd trafi do strefy Schengen, jest niewielkie, mówi Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej.
10: Dlatego, że musieliby wjechać do kontynentalnej Europy. Nie zmienia to faktu, że Hiszpanie powinni się mocno zastanowić. Co kilka miesięcy przyjmujemy prawo, które mocno zaostrza kwestie azylowe.
6: W specjalnym liście liderzy 22 państw unijnych nie wykluczają powrotu debaty o większych kontrolach na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej. Ministerstwo Zdrowia złożyło apelację od wyroku sądu w Brukseli z 1 kwietnia wydanego w sprawie firmy Pfizer. Chodzi o nieodebrane przez Polskę w 2022 roku szczepionki przeciw COVID-19. Koncern pozwał Polskę i wygrał w belgijskim sądzie pierwszej instancji. Zgodnie z wyrokiem Polska ma nie tylko odebrać 64 miliony dawek szczepionki, ale też zapłacić koncernowi ponad 5,5 miliarda złotych. W apelacji jest również wniosek o wstrzymanie wykonalności wyroku do czasu rozpoznania sprawy przez sąd odwoławczy. W Gdyni rozpoczęła się 83. edycja Tour de Pologne. Start honorowy nastąpił przy słonecznej pogodzie o 10:30. Ze skweru Kościuszki listę startową podpisali wszyscy kolarze ze 147-osobowego peletonu, w tym 10 Polaków. Kolarze dotrą dziś do Koszalina. To trasa licząca 234 km. Po drodze Kartuzy, Bytów, Polanów i Góra Chełmska.
3: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
5: Rozpoczynamy pierwszy sierpniowy tydzień z prognozą dla Chełma i okolic, z prognozą bardzo letnią. Przed nami bardzo stabilne, przyjemne letnie popołudnie na termometrach. W tej chwili mamy 29 stopni. Zachmurzenie umiarkowane, wiatr z kierunków zachodnich, ciśnienie w tej chwili 1010 hektopaskali.
3: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
11: W rytmie lata.
12: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
13: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. www.szybkablacha.pl.
5: 5 po 12, Jarek Hołta, witam Was bardzo gorąco w pierwszym sierpniowym rytmie lata na 104,9 FM. Najcieplejsze imieninowe życzenia ślemy dziś do Lidii i Augusta, a w kalendarzu świąt nietypowych mamy dziś absolutny klasyk wakacji, Międzynarodowy Dzień Arbuza. Niezależnie od tego, czy zajadacie się tym chłodnym owocem w pracy, czy dopijacie może małą czarną, i ja obiecuję, że poniedziałkowe popołudnie zleci w genialnym tempie. No to zaczynamy, a w zasadzie on zaczyna, Michael Jackson.

zapomniane Michael Jackson i Beat It. 9 minut po godzinie 12 na 104,9 w rytmie lata. Wspomniałem dziś o dniu arbuza, więc mam dla was małą ciekawostkę. Czy wiecie, że największy wyhodowany arbuz na świecie ważył ponad 158 kg? O, spokojnie. Nasz radiowy stół serwujemy wyłącznie lżejsze, niesamowicie orzeźwiające kawałki. Oczywiście letnie, wakacyjne. Łapcie kolejny wakacyjny numer. Big Day! Dzień gorącego lata.

0: Reklama.
1: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
2: Firma Wschód. To sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych, Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
3: Ekotaxi Hełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Hełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
4: Marzą Ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Saturator do wody gazowanej z litrową butelką Silvercrest. 30 zł taniej, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
7: W rytmie lata na 104,9 FM.

Love the way you live to Eminem i Rihanna, a w zasadzie Rihanna i Eminem. W rytmie lata w Radio Wonton, 19 minut po godzinie 12. Sierpień to idealny czas na podkręcenie wakacyjnej formy. No a nasza chełmska ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż Szucherki to jeden z najlepszych darmowych sposobów na przewietrzenie głowy w mieście. Przejazd urokliwym bulwarem wzdłuż rzeki w popołudniowym słońcu świetnie ładuje baterie po całym ranku w pracy. A u nas w głośnikach kolejna porcja dobrej energii. Nickel Show, Swedish House Mafia, Lekki Lee, a potem wiadomości sportowe.

0: Reklama.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering.

0: okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Hełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
1: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie. Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira. Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
4: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770. Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
5: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
6: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
7: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
8: Reklama.
9: Na program zaprasza sponsor AluPoint. Wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio. Sport.
10: Wiadomości sportowe, Marcin Bertruk. Inauguracja z punktami. W sobotę trzecioligowcy Chełmianki otworzyli sezon 26-27 od wyjazdowej wygranej 1-0 z Pogonią Sokołem Lubaczów. Bramkę wartą 3 oczka zdobył w 82 minucie Jakub Kustra.
11: Taki mecz, który powinniśmy skończyć w pierwszej połowie, bo tam mieliśmy i kilka sytuacji do strzelenia bramki i taką przewagę, która no, powinna nam przynieść prowadzenie. Druga połowa już troszkę więcej chaosu, te odległości większe. Już widać było, że ta pogoda, która panowała, daje znać o sobie. Tym bardziej bardzo się cieszę, że potrafiliśmy strzelić tą bramkę i wygrać mecz. Szukaliśmy trochę nowych rzeczy, bo zmieniliśmy ustawienie na czwórkowe. Myślę, że całkiem to dobrze funkcjonowaliśmy w tym ustawieniu. To mogło być jakąś tam przewagą właśnie w tej pierwszej połowie.
10: Mówił trener Chełmianki Ireneusz Pietrzykowski. Drugie spotkanie nowego sezonu, a zarazem pierwsze domowe, biało-zieloni rozegrają w sobotę i podejmą Sokoła Kolbuszowa Dolna. Bez punktów weekendowy mecz zakończył natomiast ekstraklasowy Motor Lublin. Zespół prowadzony przez Mariusza Misiurę 1-2 uległ u siebie Jagiellonii Białystok, a honorowe trafienie dla gospodarzy to zasługa Karola Czubaka.
12: Uważam, że zagraliśmy drugi dobry mecz w tym sezonie. Po prostu jest moment taki, który musimy dojrzeć jako drużyna, żeby sytuacje, które mamy, musimy wykorzystywać, bo patrząc na naszą grę w pierwszej połowie, początek uważam, że bardzo dobry. Trudny moment między 20 a 45 minutą, kiedy zabrakło nam decydowania w działaniach głównie w pressingu, zabierni byliśmy w obronie niskiej. W drugiej połowie udało nam się to skorygować, udało nam się zmienić moment, jak chcemy presować. Uważam, że to było na tyle skuteczne, że już nie tyle czasu spędzaliśmy w niskiej obronie, tylko potrafiliśmy wypychać przeciwnika, dzięki temu częściej odbierać piłkę, dzięki temu mieć szansę na kreowanie sytuacji.
10: Mówił trener Motorów po meczowej konferencji. Następne spotkanie jego drużyna zagra 8 sierpnia na wyjeździe, zmierząc się z Pogonią Szczecin.

Kasia Cerkwicka na kolana. Za 22 minuty 13 to poniedziałkowy rytm lata w Radiu Bonton. W sierpniowe popołudnia chętniej sięgamy po rzemieślnicze lody, chociaż nie tylko rzemieślnicze. A czy wiecie, skąd wziął się słynny chrupiący rożek? Powstał z czystego przypadku. W 1904 roku na targach światowych w St. Louis, gdy sprzedawcy lodów zabrakło miseczek, sąsiadujący z nim sprzedawca wafli zwinął swój wypiek w stożek i tak narodził się klasyk lata. No, w hełmie to każdy ma chyba swoją ulubioną lodziarnię. Polecamy na dzisiejsze popołudnie.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
3: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Rejowieckiej. Zadzwoń 82 500 62 10 11.
4: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
5: Rolniku, nie szukaj, postaw na sprawdzonego, pewnego odbiorcę. Janszpol, skup rzepaku i zbóż wszystkich rodzajów od polskich producentów. Konkurencyjne ceny, szybkie terminy płatności. Skup rzepaku i zbóż Janszpol, Strupiń Duży 167, telefon 82 563 86 01 oraz Odletajka koło Białopola w kierunku Hrubieszowa. Staw w kierunku Wierzbicy i Grabowiec, trasa Wojsławice-Zamość.
6: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
7: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. W rytmie lata na 104,9 FM.

Andy Dusty, Harris i Zakaria za nami na 104.9 FM. Przed nami wiadomości o 13 już za 9 minut. A tymczasem Justin Bieber i Nicki Minaj. Będzie też Temper City i Self Aware.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych www.szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Enzos Almed. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Chełm, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych oraz USG Doppler naczyń szyjnych. Badamy również dzieci od ukończenia 12 roku życia. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
3: Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na tbshełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
4: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
5: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
4: Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach!
5: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
7: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Castorama! Teoria
10: i praktyka.
9: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
10: Trawnik, kwiaty?
9: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
12: Reklama.
13: Jest 13.
14: Uwaga na oszustów po serii cyberataków na komunikatory internetowe. Wzrosła liczba ofiar śmiertelnych kryzysu migracyjnego w hiszpańskiej Ceucie. Przed nami kolejna fala upałów. Dorota Werdecka. Po fali ataków na komunikatory wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski apeluje, by każdy podejrzany link traktować jak czerwone światło na skrzyżowaniu i zgłaszać go do CERT-u albo przez aplikację mObywatel. Ofiarą ataku padł ostatnio m.in. wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Cyberprzestępcy przejęli jego konto na WhatsAppie i rozsyłali w jego imieniu wiadomości z linkiem do fałszywego głosowania. Mówi minister Gawkowski.
15: Skoro mamy w naszym takim podstawowym DNA, że jak się zapala czerwone światło na pasach drogowych albo na skrzyżowaniu, to autem nie przyjeżdżamy i nie przechodzimy, to tak powinniśmy traktować cyberprzestrzeń. Skoro przychodzi nieznany link, to jest czerwone światło.
14: Minister Gawkowski przypomina, że Polska jest dziś najbardziej atakowanym krajem w Unii Europejskiej. W zeszłym roku odnotowano 270 tysięcy takich incydentów. Do 88 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych kryzysu migracyjnego w hiszpańskiej Ceucie. Większość z nich utonęła. Podały władze tej hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej. Ponad 1500 osób nielegalnie przekraczających granicę uzyskało pomoc w placówkach medycznych. W szpitalach jest łącznie 18 migrantów, którzy nielegalnie przekroczyli granicę, w tym dwa noworodki, które się w nich urodziły. Kryzys w Ceucie rozpoczął się, gdy w czwartek i w piątek około 60 tysięcy migrantów nielegalnie przedarło się z Maroka do hiszpańskiej eksklawy. Już w piątek wieczorem około 48 tysięcy z nich wróciło do Maroka. Kolejna odsłona upalnego lata są ostrzeżenia przed upałami sięgającymi prawie 40 stopni. Pogoda będzie taka jak w walczącej z pożarami lasów Hiszpanii czy Grecji. Upały powodują też problemy w energetyce. Rumunia wprowadza stan zagrożenia w związku z rekordowo niskim poziomem Dunaju. W Polsce pojawiają się problemy z wodą, stąd apele o niepodlewanie trawników i nienapełnianie basenów, mówi zastępca wójta gminy Niemce Aneta Stefaniak.
16: Patrząc na to, co jest bardziej konieczne, no to myślę, że to zapewnienie tych celów socjalno-bytowych, tego, żeby ta woda była do spożycia i właśnie do takiego funkcjonowania. funkcjonowania w domu.
14: Według ministra energii polskiej system energetyczny jest przygotowany na prognozowane wysokie temperatury. W Krakowie oficjalnie rusza kampania przed przedterminowymi wyborami na prezydenta miasta. Jako pierwsza komitet wyborczy zarejestrowała kandydatka partii Razem Aleksandra Owca. Zapowiada, że chce Krakowa z dostępnymi mieszkaniami i sprawnym transportem publicznym. Wsparł ją przewodniczący partii Razem Adrian Zandberg.
6: Tam, gdzie inni sponsorowani przez lobbystów, deweloperów będą mieli wielkie pieniądze, tu będzie kampania po stronie zwykłych ludzi, normalnych ludzi.
14: Wybory na prezydenta Krakowa 27 września. Czołowe polskie tenisistki rozpoczynają ostatnią część sezonu, tę na kortach twardych. Najważniejsze będzie oczywiście rozpoczynający się pod koniec sierpnia wielkoszlemowy US Open, ale cykl turniejów za oceanem już ruszył. Michał Waszkiewicz.
12: Pierwszym poważnym sprawdzianem jest turniej w Toronto. To impreza rangi WTA 1000, na którą przyjechała cała czołówka. Po raz pierwszy od nieudanego Wimbledonu zobaczymy na korcie Igę Świątek i Maję Chwalińską. Świątek i Chwalińska rozpoczną grę od rundy drugiej. W pierwszej Magda Linet zagra dziś wieczorem z mało znaną Kanadyjką Carol Zhao. Na kort już wczoraj wyszła Magdalena Fręch, ale jej mecz z Leonią Jean-Jean z powodu deszczu przerwano przy stanie 4-4.
14: Na dokończenie spotkania dziś wieczorem.
17: Flash. Skrót lokalnych informacji.
18: Wymuszanie pierwszeństwa na rondzie Jana Pawła II. To jeden z najczęstszych błędów kierowców w Chełmie. Problem dotyczy zarówno kursantów, jak i doświadczonych uczestników ruchu. Często dochodzi też do jazdy pod prąd na kilku innych odcinkach ulic w mieście, o czym więcej w wiadomościach o 11.30. Powiat chełmski planuje przebudowę ponad 7 km drogi między Kamieniem a Kroczynem. Na inwestycje zabezpieczono 11 milionów, ale oferty firm okazały się wyższe od zakładanego budżetu. Samorząd analizuje teraz możliwości sfinansowania brakującej kwoty. W gminie Leśniowice trwają przygotowania do budowy dużej farmy wiatrowej. Inwestycja obejmie kilka miejscowości, m.in. Leśniowice, Plisków, Dębinę i Majdan Leśniowski. Obecnie samorząd pracuje nad planami zagospodarowania, a sama decyzja środowiskowa została przesunięta do końca września z powodu konieczności uzupełnienia dokumentacji.
17: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
19: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
20: Aktualny raport pogodowy dla Chełma. W mieście mamy w tej chwili 29 stopni. Słońce przyjemnie operuje, gdzieś tam za chmur czasami. Wiatr słaby do umiarkowanego, a warunki biometeorologiczne sprzyjają dobremu samopoczuciu. Na barometrach 1005 hektopaskali.
19: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
17: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
21: W rytmie lata.
17: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. www.szybkablacha.pl.
21: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
20: 6 po 13, Jarek Kołota. Wracam do Was po wiadomościach w rytmie lata w Radiu Bon Ton. Jeśli właśnie jecie poniedziałkowy obiad albo robicie krótką przerwę w trasie, no to dorzucę Wam do tego idealny muzyczny podkład. Grupa Toto i Afryka już teraz, a za chwilę Adam Lambert, będzie też mrozu. Bądźcie więc z nami.

0: Reklama.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a koszenie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731-332-133.
2: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
6: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
7: Castorama!
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
9: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
13: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
0: Reklama.
14: W rytmie lata.

YouTube w rytmie lata w Radiu Bonton, 23 minuty po godzinie 13. Każdy z nas słyszał w dzieciństwie ten słynny mit, że połknięta guma do żucia zostaje w żołądku przez 7 lat. Czas to wreszcie wyprostować. Gumowa baza faktycznie nie rozkłada się pod wpływem kwasu żołądkowego, ale nasz układ pokarmowy traktuje ją jak każdy inny niestrawiony błonnik. Po prostu przesuwa ją dalej i wydala w ciągu 24 do 48 godzin. Więc bez paniki, jeśli przypadkowo wam się połknęło gumę do rzucia. A u nas na 104,9 podkręcamy tempo. Meduza i Bad Memories już teraz w rytmie lata.

0: memories.
1: Reklama. Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
3: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.

0: apartament. Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
2: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
4: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
7: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
8: Reklama.
9: Eliza Kudelska-Nowosad, lokalne wiadomości Radia Bonton. Zapraszam. Wymuszanie pierwszeństwa na rondzie Jana Pawła II. To najczęstszy błąd, jaki popełniają kierowcy podróżujący przez Chełm. Zarówno ci mający uprawnienia, jak też osoby dopiero się o nie starające. W przypadku kursantów głównym sprawcą błędów jest stres. Wśród ich doświadczonych kolegów natomiast winna jest nieuwaga i pośpiech. Mówi Mariusz Ostrowski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie.
10: Nawet w przyjeździe na wprost bardzo często te osoby nie patrzą po lewej stronie, tylko jadą, bardzo często doprowadzając do dosyć drastycznego zachowania, nawet do zderzenia z pojazdem, gdzie egzaminator w ostatniej chwili musi reagować, aby nie dopuścić do kolizji czy wypadku. Czasami zdarza się sytuacja na skrzyżowaniach ze znakiem stop, czyli gdzie jest ustawiany znak stop? W miejscach, w których jest jakieś niebezpieczeństwo, brak widoczności dostatecznej i w związku z tym stoi znak stop, który wymaga od nas bezwzględnego zatrzymania pojazdu, upewnienia się, czy na skrzyżowaniu nie ma żadnego pojazdu i dopiero wtedy po zachowaniu szczególnej ostrożności możemy się poruszać.
9: Bardzo częstym błędem wśród części kierowców jest też wjazd pod prąd w ulicę 15 sierpnia z ulicy Karłowicza, jak też taki sam manewr na ulicy Siedleckiej przy wyjeździe z Partyzantów. Wiele wymuszeń pierwszeństwa oraz błędów popełnianych przez kursantów ma od dłuższego czasu miejsce również na osiedlu Zachód, gdzie praktycznie wszystkie skrzyżowania stały się równorzędnymi. Jeszcze zostaniemy na drogach. Miliony na te w powiecie chełmskim. Ale czy wystarczą? Samorząd stoi przed poważnym wyzwaniem związanym z przebudową kluczowej trasy łączącej gminy Kamień i Dorochusk. Chodzi o modernizację ponad 7 km drogi powiatowej na odcinku Kamień-Kolonia-Kroczyn. Powiat chełmski zabezpieczył na ten cel łącznie 11 milionów. Inwestycja ma być kompleksowa. Oprócz nowej nawierzchni planowana jest budowa chodników zjazdów do posesji oraz nowoczesnego systemu odwodnienia, a to ma znacząco poprawić bezpieczeństwo mieszkańców. Pojawił się jednak problem. Jak poinformowali starosta Piotr Deniszczuk oraz wicestarosta Jerzy Kwiatkowski, po otwarciu ofert przetargowych okazało się, że wszystkie propozycje wykonawców przewyższają zaplanowany budżet. Do rywalizacji stanęło 6 firm. Najtańsza oferta złożona przez spółkę z Kraśnika opiewa na ponad 14 milionów, czyli o 3 miliony złotych więcej niż zakładał samorząd. Najdroższa propozycja przekracza nawet 18 milionów. Co dalej? Obecnie trwa szczegółowa analiza dokumentów. Władze powiatu muszą zdecydować, czy uda się znaleźć dodatkowe pieniądze, czy konieczne będą negocjacje z firmami, by ulepszyć złożone oferty. Od momentu podpisania umowy wybrany wykonawca będzie miał 300 dni na zakończenie prac.
8: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
9: Gmina Leśniowice robi krok w stronę odnawialnych źródeł energii, choć na ostateczne decyzje trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać. Trwają kluczowe procedury związane z budową farmy wiatrowej. Ma być jednym z największych przedsięwzięć infrastrukturalnych w historii tego samorządu. Inwestycja realizowana przez spółkę QR Polska ma objąć swoim zasięgiem znaczną część gminy, w tym obręby Leśniowice, Plisków, Dębina oraz Majdan Leśniowski. Oprócz samych turbin. Plan zakłada budowę niezbędnych dróg dojazdowych oraz sieci elektroenergetycznych. Obecnie samorząd pracuje nad dwoma miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, które wyznaczą precyzyjne lokalizacje dla wiatraków. Pojawiły się jednak nowe informacje w sprawie decyzji środowiskowej. Regionalny dyrektor ochrony środowiska w Lublinie poinformował o przedłużeniu terminu zakończenia środowiska w Lublinie poinformował o przedłużeniu terminu zakończenia tego postępowania do 30 września.

Każdy jego numer, kolejny numer jest lepszy od poprzedniego. Alex Warren i Passenger w rytmie lata w Radiu Bon Ton za 24 minuty 14. Tak gramy właśnie w to sierpniowe, poniedziałkowe popołudnie. A już za chwilę nasza codzienna dawka przydatnej wiedzy. Kinga Miszczyk odpowie na najbardziej dociekliwe pytania w audycji. A dlaczego? Posłuchajcie do tego czasu jeszcze Avril Lavigne.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: A dlaczego? Pytania małych odkrywców, odpowiedzi dla każdego. Na nawet najtrudniejsze pytania odpowiada Kinga Miszczyk.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie w kolejnym odcinku audycji A Dlaczego? Dzisiaj swoje pytanie zadał nam 4-letni Patryk.
3: Dlaczego kule znoszą jajka?
2: Patryku, to bardzo ciekawe pytanie. Od razu mi nasuwa się pytanie, co było pierwsze, jajko czy kura, ale to zostawimy na następny raz. Pewnie nieraz widzieliście jajka w sklepie albo na śniadaniu, ale czy zastanawialiście się kiedyś, skąd one się biorą? Odpowiedź brzmi właśnie od kur. Dla kury znoszenie jajek jest czymś zupełnie naturalnym. Tak po prostu działa jej organizm. Można powiedzieć, że kura nie zastanawia się, czy dziś znieść jajko. Ona po prostu to robi. Tak jak my oddychamy albo mrugamy oczami. A czy z każdego jajka wykluje się kurczaczek? No nie. I to jest bardzo ciekawa wiadomość. Żeby z jaja wykluł się mały kurczak, wcześniej potrzebny jest pan kogut. Jeśli go nie ma, kura nadal może znosić jajka, ale nie wyrosną z nich pisklęta. To są te jajka, które właśnie kupujemy w sklepach i jemy na śniadanie. A wiecie, że kura potrzebuje około jednego dnia, żeby przygotować jedno jajko? Najpierw w jej organizmie powstaje żółtko, później otacza je białko, na samym końcu tworzy się twarda skorupka. Dopiero wtedy jajko jest gotowe. To trochę tak jak pieczenie ciasta. Najpierw dodajemy składniki, potem mieszamy je razem, a na końcu ciasto trafia do piekarnika. Kura też przygotowuje swoje jajko krok po kroku. A teraz ciekawostka. Czy wiecie, że nie wszystkie jajka są białe? Niektóre kury znoszą jajka brązowe, inne kremowe, a są nawet takie, które znoszą jajka z niebieskawą albo zielonkawą skorupką. Kolor zależy od rasy kury, ale w środku wszystkie są bardzo podobne. A jeszcze jedna ciekawostka. Kury potrafią rozpoznawać nawet ponad 100 innych kur i dobrze pamiętają, z kim mieszkają w kurniku. Choć wydają się spokojne, mają naprawdę świetną pamięć. A więc odpowiedź na pytanie Patryka brzmi. Kury znoszą jajka, ponieważ tak działa ich organizm. To dla nich coś całkowicie naturalnego. Nie z każdego jajka wykluje się kurczaczek. Wiele z nich to właśnie te jajka, które później trafiają do naszych domów i na nasze stoły. Dziękujemy Ci, Patryku, za pytanie prosto z wiejskiego podwórka. A może podczas wakacji odwiedziliście gospodarstwo, zobaczyliście jakieś zwierzę albo usłyszeliście coś, co Was zachwyciło? Nie pozwólcie, żeby to pytanie uciekło. Poproście rodzica o nagranie swojego A Dlaczego i wysłanie go na adres k.miszczyk@radiobonton.pl. Być może już wkrótce to właśnie Wasz głos usłyszą wszyscy słuchacze Radia Bonton. Dziękuję Wam za dzisiaj i do usłyszenia oczywiście jutro. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
4: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama. Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód, Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód, Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
3: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
4: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
3: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
4: Tanio i od ręki.
5: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
6: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
0: Reklama.
7: W rytmie lata.

1979 roku Anita Ward nuciła ten przebój Ring My Bell. Teraz nazywa się to R&B, a zremiksował to niejaki Age. W rytmie lata, w Radio Bon Ton, za 8 minut 14, za 8 minut wiadomości, po 14 Jan Zieliński otworzy swoją wakacyjną szafę grającą. Wyjaśnimy też, dlaczego w upalne popołudnia tak bardzo chce nam się spać. No a Marcin Petruk sprawdzi przejezdność chełmskich ulic w trafiku. Wracamy po krótkiej przerwie. Ariana Grande tymczasem.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. www.szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.
3: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
4: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
5: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
2: Reklama.
6: Jest 14, czas na wiadomości.
7: Jest alert przed upałami również trzeciego stopnia dla południa Polski. Przybywa zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A. W pierwszy poniedziałek sierpnia wszystkie morskie kąpieliska zdatne do kąpieli. Dorota Werdecka. Upały znów w Polsce i są alerty przed wysoką temperaturą. Połowa Polski od Lubuskiego, Wielkopolski, Kujawsko-Pomorskiego, Mazowsza i poniżej granicy z województwem podlaskim do samych południowych krańców z ostrzeżeniem drugiego stopnia przed upałem. Ale w tych regionach jest też alert trzeciego stopnia, to w części Małopolski, Podkarpacia i Lubelszczyzny. Z upałami, a co za tym idzie z pożarami i suszą, zmaga się Europa. Węgrzy z obawą patrzą na poziom Dunaju, który ma kluczowe znaczenie dla pracy elektrowni jądrowej w Paksu. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
8: Na Węgrzech trwa obecnie akcja wielkiego oszczędzania energii. Wszystko po to, by uniknąć blackoutu, w czasie gdy elektrownia w Paksu działa w bardzo ograniczonym zakresie. Ze względu na niski poziom wody w Dunaju, koniecznej do chłodzenia, w zakładzie działa teraz tylko jedna turbina. W innych częściach kontynentu nadal trwa walka z pożarami podsycanymi przez fale upałów. Szalejący od tygodnia ogień w północnej Portugalii strawił już ponad 16 tysięcy hektarów. W trwających od kilku dni pożarach w Grecji zginęło 5 strażaków.
7: Szpital Kliniczny Politechniki Bydgoskiej zawiesił działalność oddziału wewnętrznego z 32 łóżkami. Powodem jest brak wystarczającej obsady lekarskiej, wyjaśnia rzecznik placówki Marcin Janczylik.
9: Prowadziliśmy intensywne rozmowy z dotychczasową kadrą lekarską. Dotyczyły m.in. warunków finansowych i zakresu zadań. Natomiast porozumienia nie osiągnięto, stąd trudna decyzja o zawieszeniu działalności oddziału.
7: 10 pacjentów wymagających dalszej hospitalizacji zostało przeniesionych na oddział kliniczny kardiologii i chorób wewnętrznych szpitala. 4-krotny wzrost zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A w porównaniu z ubiegłym rokiem. Jak podaje główny inspektor sanitarny, do połowy lipca odnotowano 1413 przypadków choroby. W tym samym czasie rok temu było ich nieco ponad 360. Woda na wszystkich kąpieliskach nad morzem w województwach pomorskim i zachodniopomorskim nadaje się do kąpieli. Temperatura wody w Bałtyku wynosi od 17 do 20 stopni. W województwie zachodniopomorskim zakaz kąpieli obowiązuje tylko w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim. Czerwone flagi na kąpielisku wywieszono z powodu zakwitu sinic. Start w Gdyni, meta w Wieliczce. W sumie 7 etapów i aż 1100 km do przejechania. Ruszyła 83. edycja Tour de Pologne, największego kolarskiego wyścigu w naszym kraju. Na starcie 10 Polaków, w tym Michał Kwiatkowski, zwycięzca sprzed 8 lat. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
10: Do Gdyni przyjechało 147 kolarzy, którzy zaprezentowali się wczoraj kibicom na pokładzie ORP Błyskawica. Pierwszy etap wjedzie przez Kaszuby do Koszalina. W sumie to 234 km jazdy, czyli już na starcie mamy do czynienia z najdłuższym odcinkiem. Kolarze przyjadą m.in. przez Kołczygłowy, gdzie urodził się dyrektor wyścigu Czesław Lang. Jutro start w Międzyzdrojach i meta w Szczecinie. W kolejnych dniach etapy z Gorzowa Wielkopolskiego do Zielonej Góry, z Żagania do Karpacza i z Opola pod Kociesz. Walka o zwycięstwo to powinna się jednak rozstrzygnąć na dwóch ostatnich etapach, tym królewskim wokół Bukowiny Tatrzańskiej i w niedzielę podczas czasówki w Wieliczce. Polacy liczą na Michała Kwiatkowskiego, ale faworytem wyścigu jest Portugalczyk João Almeida, triumfator sprzed 5 lat.
7: A Tour de Pologne wraca na Pomorze po 12-letniej przerwie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
6: Sprawdzamy, co za oknami w Chełmie robi się. W zasadzie jest już naprawdę gorąco. 30 w tej chwili wyskoczyła na naszym redakcyjnym termometrze. Temperatura odczuwalna na pewno przekracza jeszcze 30. Słońce mocno operuje na niebie. Wiatr jest słaby, więc jeśli musicie wyjść na zewnątrz, pamiętajcie o nakryciu głowy. No i oczywiście o piciu wody. Za chwilę wracamy z naszym programem.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
12: W rytmie lata.
13: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. www.szybkablacha.pl.
14: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
6: Wracamy oczywiście z naszym popołudniowym programem W rytmie lata na 104,9 FM. 5 po godzinie 14. Jarek Hołota, witam raz jeszcze. Za chwilę przegląd letnich trendów muzycznych. Janek Zieliński zaserwuje wam dawkę świeżości w cyklu Szafa Gra, a tymczasem Depeche Mode w Radio Bonton.

0: Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Janek Zieliński przedstawia świeżą składankę na wakacje. Szafa gra w radiu Bonton.
3: Niestety, ostatnio pożegnaliśmy jednego z prominentnych francuskich DJ-ów. Tuż przed 50. urodzinami odszedł od nas Kawiński, który wsławił się przede wszystkim przebojem Night Call użytym w filmie Drive z Ryanem Goslingiem. Dzisiaj, aby uhonorować jego postać, opowiem wam historię jego debiutu. To jest Outrun od Kawińskiego. Krótka notka biograficzna. Kawiński zaczął coraz śmielej wkraczać na scenę ze swoją muzyką w okolicach 2006 roku i wtedy zaczął odnosić pierwsze sukcesy. Jedna z jego nutek w remiksie Sebastiana trafiła do ścieżki dźwiękowej Grand Theft Auto 4. W międzyczasie też jeździł na trasy koncertowe z takimi tuzami francuskiej sceny jak Justice czy Daft Punk. Ogólnie mimo jego klasyfikacji jako producenta z nurtu French House, to jego brzmienie wyróżniało się o tyle, że bardzo dużo czerpało z dziedzictwa synthwave'u. W 2013 roku, po kilku epkach, ukazał się jego debiutancki album Outrun. Kawiński nazwał płytę po grze na konsolę Sega z 1986 roku i dopisał do tego historię, bo tutaj de facto wciela się on w rolę młodego chłopaka, który w 1986 roku rozbił się w swoim Ferrari Testarossa i w 2006 powrócił pod postacią zombie DJ-a, który robi muzykę. Ta płyta opowiada początek historii postaci Kawińskiego. Tutaj jednak całość się urywa, bo następny album Kawiński wypuścił dopiero 9 lat później. Po sukcesie Night Call, który też za chwilę poleci w Radiu Bonton, nie mógł udźwignąć nagłej sławy i zdecydował się zapaść pod ziemię. Szczęśliwie powrócił w 2022 roku, wypuszczając Reborn, a podczas ceremonii zamknięcia igrzysk w Paryżu zagrał nową wersję Night Call. Ciekawostka, w oryginale kawałek był współprodukowany przez Guya Manuela z Daft Punk. Także posłuchajcie tego utworu. To jest oczywiście utwór z płyty Outrun także. Oto świętej pamięci Kawiński w utworze Night Call.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Twoja łazienka wymaga remontu? Przyjdź do Womaru. Zaprojektujemy ją według Twoich potrzeb. Projekt gratis. W sprzedaży płytki Cersanit, Cerrat, Opoczno, Paradyż, Tubondzin, Domino i wiele innych. Wyposażenie łazienek, szeroki wybór baterii oraz zlewozmywaki kuchenne. U nas zamówisz także lustra na wymiar. Zapraszamy. Hełm Mickiewicza 29 w Podwórzu.
2: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
3: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
4: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
5: W rytmie lata na 104,9 FM.

po raz kolejny razem z grupą Rotary wybraliśmy się na jedną z dzikich plaż. W rytmie lata w Radiu Bonton, 20 minut po godzinie 14. Zauważyliście, że w upalne popołudnia po 14 powoli opadają nam powieki? No, to nie jest lenistwo, tylko czysta biologiczna reakcja. Gdy jest ciepło, nasz organizm zużywa ogromne ilości energii na naczyniową regulację temperatury ciała. Rozszerza naczynia krwionośne, przez co spada nam ciśnienie. Mózg dostaje sygnał, że czas na zwolnienie obrotów. No ale żeby nie zasnąć za kierownicą albo przy biurku, my w Radio Bonton serwujemy wam muzyczną kofeinę. No to podkręcamy głośniki. Wally Lopez przed nami.

0: Reklama.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36, telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31, telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
3: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
0: Reklama.
2: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
4: Sport, Marcin Petruk. Zespoły chełmskiej klasy okręgowej powoli kończą przygotowania do nowego sezonu. Ostatni sparing ma za sobą Ekoróżanka, która 2-4 uległa hetmanowi Żółkiewka. Wnioski po meczu kontrolnym wyciąga trener Kamil Karwatiuk.
5: Troszeczkę potestowaliśmy w grze obronnej, troszeczkę porzucaliśmy na pozycjach zawodników. Chciałem skorzystać z tego ostatniego sparingu. Oczywiście błędy, które popełnialiśmy, które prowadziły do straty bramki, są karygodne i takich zachowań nie można, ale przez praktycznie cały mecz graliśmy w ataku pozycyjnym koło bramki. Tutaj też z ataku skuteczności, gdzieś tam pewnych rozwiązań, które pomału wdrażamy w treningach, no ale musimy pracować nad szybko organizacją po stracie, bo tutaj jest największy problem. Jeżeli to wyeliminujemy plus dodamy lepszą skuteczność, to będę spokojny.
4: W najbliższy weekend Ekoróżankę czeka mecz drugiej rundy Pucharu Polski na szczeblu okręgu chełmskiego, w którym zmierzy się ona z Ruchem Izbica. A właśnie Ruch Izbica ma za sobą pierwszą pucharową rundę, w której jeszcze w piątek 6-0 pokonał Znicza Sienica Różana. Pozostałe mecze rozegrały się w sobotę i niedzielę, a awans wywalczyły drużyny Brat Sienica Nadolna, GKS Łopiennik, Unia Białopole, Hutnik Dubeczno, Sparta Rajowiec Fabryczny, Kolegium Sędziów Chełm, Start Pawłów oraz KS Bezek. Kolejne powołania naszych lekkoatletów. Pochodzący z Chełma Wiktoria Gajosz oraz Remigiusz Zazula znaleźli się w składzie reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy, które w przyszłym tygodniu rozegrają się w Birmingham. Wiktoria Gajosz wystartuje tam w biegu na 200 metrów oraz w sztafecie, a w drugiej z tych konkurencji zobaczymy Remigiusza Zazulę.
2: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
6: W rytmie lata.
7: Worthless.

Stare dobre kombi Black and White w rytmie lata w Radiu Bantam za 22 minuty 15. Na chełmskich ulicach gęstnieje popołudniowy ruch, ale kierowcy mocno zdejmują nogę z gazu. Przypominam, że trwa ogólnoeuropejska akcja policji pod kryptonimem Operation Speed. Służby w ponad 30 krajach, w tym nasi lokalni funkcjonariusze, ze szczególną uwagą przyglądają się dziś licznikom. Więcej o tym za chwilę Marcin Petruk w trafiku, a tymczasem Kungs sam raz do samochodu.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Od dziś do niedzieli włącznie na drogach w całej Europie prowadzone są wzmożone kontrole w ramach akcji Operation Speed. Nasi mundurowi korzystają z mierników prędkości, nieoznakowanych radiowozów oraz dronów, zapowiadając zerową taryfę ulgową dla każdego, kto uzna za stosowne zbyt mocne naciśnięcie na gaz. Dobrą przesłanką do tego jest również wakacyjna mapa wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym, na której widnieje już ponad 150 punktów.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Bonton Radio 104.5.

0: Reklama. Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Saturator do wody gazowanej z litrową butelką Silvercrest. 30 zł taniej, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Castorama!
5: Teoria
3: i praktyka.
5: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
3: Trawnik, kwiaty?
5: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
6: Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama. W rytmie lata na 104,9 FM.

właśnie, lubię tego chłopaka. Oscar Sims bez końca to jego nowy singiel, który właśnie pojawił się na 104,9 FM w rytmie lata za 9 minut. 15. No, klimatyzacja dziś w autach chodzi pewnie na pełnych obrotach, bo mamy w tej chwili 30 stopni na termometrach, w samochodzie jest pewnie jeszcze więcej. No a jeśli stoicie w popołudniowym korku albo powoli zbieracie się z biura, nie dajcie się upałowi. Przed nami serwis informacyjny o 15. Zaraz po nim sprawdzimy urokliwy, mało znany zakątek Chełma, gdzie historia miesza się z dziką naturą nad Uherką. Zostańcie z nami na 104,9 FM, bo w drugiej części popołudnia dorzucamy jeszcze więcej chłodnych hitów. Dave Stewart i Sienna Spiro przed nami.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych www.szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Aloja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
3: Ty na zimę, ty na lato, tam opony kupuje tato.
2: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
4: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji. Jak to?

0: Apartment.
1: Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
2: Chełmski Dom Kultury zaprasza na kino letnie pod gwiazdami. Dziedziniec przy ulicy Podwalnej. Każdy wakacyjny czwartek po zmroku. Szczegóły hdkheum.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
3: Reklama.
4: Jest 15.
5: W czwartek nad ranem syreny zawoły nie wszędzie tam, gdzie powinny. Weszły w życie nowe przepisy dotyczące sztucznej inteligencji. Pędził przerobioną hulajnogą elektryczną, złapali go policjanci z radarem. Dorota Wardycka. W 10 powiatach na 17 objętych alarmem nie zawyły w czwartek syreny w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Przekazał wojewoda lubelski Krzysztof Komorski. W regionie są 364 syreny alarmowe. Docelowo ma ich być 500 z możliwością zdalnego włączania. O godzinie 3.39 w czwartek napłynęła wiadomość z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o realnym zagrożeniu. 5 minut później przekazany został komunikat, który wygenerował proces uruchomienia syren alarmowych. W 7 powiatach syreny zostały uruchomione do 10, w których nie było ich słychać. Wojewoda zwrócił się o wyjaśnienia. Śledztwo w sprawie rosyjskiej rakiety, która w czwartek nad ranem spadła na pole w Tarnawie, Kolonii, prowadzi prokuratura z Lublina. Zarzut usiłowania zabójstwa może usłyszeć młody Ukrainiec, który zaatakował nożem kobietę we Wrocławiu. 30-latka w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Cudzoziemcy, którzy łamią w Polsce prawo, są deportowani. W zeszłym roku służby deportowały ponad 10 tysięcy osób, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
6: Oczywiście jesteśmy krajem przyjaznym, niemniej jednak w sytuacji, kiedy są łamane przepisy prawa przez obcokrajowców, tutaj służby działają zdecydowanie.
5: Dziś prokuratura przesłuchuje zatrzymanego Ukraińca. Treści generowane przez sztuczną inteligencję muszą być oznaczane. W życie weszła część przepisów unijnego AI Act. Teraz firmy publikujące w internecie na przykład reklamy, które zostały wygenerowane przez AI, muszą je odpowiednio oznaczyć. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski mówi, że na początku nie będzie mowy o karaniu za niedopełnienie tego obowiązku.
7: Bo nie chodzi o to, żeby karać, tylko chodzi, żeby społeczeństwo nauczyć. Ale oczywiście z czasem, z coraz dłuższej perspektywy, wykorzystując też wiedzę, którą przekazujemy w ramach szkoleń, informacji dotyczących sztucznej inteligencji, no będziemy w każdy możliwy sposób starali się, aby wszyscy, którzy generują te treści, wiedzieli, że trzeba doznawać oznaczenie.
5: Bo kary są drakońskie nawet do 15 milionów euro. Drogówka w Żgowie w województwie łódzkim złapała na radar mężczyznę, który pędził hulajnogą z prędkością 80 km na godzinę. Jechał drogą, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 na godzinę, mówi Edyta Machnik z łódzkiej policji.
8: 24-latek był trzeźwy, pojazd został zabezpieczony przez policjantów. Za swoje zachowanie mężczyzna odpowie teraz przed sądem.
5: Mundurowi przypominają, że modyfikacja hulajnogi elektrycznej, m.in. zdjęcie blokady prędkości, powoduje, że pojazd przestaje spełniać wymogi prawa ruchu drogowego. Poważna awaria krajowych systemów informatycznych w Norwegii. Problemy są na portalu usług urzędowych, w systemach administracji skarbowej i identyfikacji elektronicznej oraz na państwowym portalu zdrowotnym. Nie wiadomo jeszcze, co było przyczyną tych zakłóceń. Sytuacja nie wróciła jeszcze do normy. Wczoraj atak hakerski typu DDoS zakłócił działanie państwowego totalizatora Norsk Tipping w środku kolejki piłkarskiej. Firma musiała czasowo zamknąć zakłady bukmacherskie. W Warszawie otwarto przebudowaną ulicę Złotą, która stała się zielonym deptakiem. Zniknął z niej ruch samochodowy, pojawiło się więcej zieleni i dwie fontanny. Tunel pod Marszałkowską w ciągu Złotej został zasypany. W tym miejscu powstały zbiorniki retencyjne, które będą zbierały nawet do 3 milionów litrów wody.
9: Flash. Skrót lokalnych informacji.
10: Policjant z Chełma straci służbę po kolizji radiowozem na terenie komendy. 52-latek cofając autem uderzył w ścianę budynku. Badanie wykazało u niego 0,6 promila alkoholu. Funkcjonariusz został zawieszony. Wobec niego wszczęto też postępowania karne i dyscyplinarne. Mieszkańcy Chełma korzystający ze zniżki za kompostowanie bioodpadów muszą liczyć się z kontrolami. Do sierpnia tego roku pracownicy Urzędu Miasta będą sprawdzać, czy przydomowe kompostowniki faktycznie istnieją i czy trafiają do nich odpady. W przypadku nieprawidłowości można stracić prawo do ulgi. Tarnogórze w gminie Izbica otwarto pierwszy publiczny żłobek. Placówka zapewni 25 miejsc dla dzieci do 3 roku życia i ma ułatwić rodzicom powrót do pracy. A na szczegóły zapraszamy w lokalnych wiadomościach. Do usłyszenia o 15.30.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
4: Popołudniowy raport pogodowy dla Chełma. Szczyt letniego upału. W cieniu mamy 30 stopni, a w pełnym słońcu odczuwalne dobrze ponad 35. Niebo pozostaje przeważnie bezchmurne. Wiatr jedynie delikatnie wieje z południowego zachodu. No i bardzo gorąca druga połowa dnia. Szukajcie więc cienia.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
11: W rytmie lata.
12: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. www.szybkablacha.pl.
13: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
4: 6 po 15, Jarek Hołota, witam tych, którzy dopiero dołączają do nas na 104,9 FM. Podkręcamy głośniki i pędzimy przez kolejną godzinę rytmu lata. A jeśli szukacie dobrego filmu na poniedziałkowy wieczór, w cyklu Słuchajcie, co oglądamy, prześwietlimy ciekawe tytuły i propozycje.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Słuchajcie!
2: Co oglądamy?
1: Radiowa, wakacyjna, biblioteka filmowa.
3: Hasło tygodnia. Animacja.
1: Czy są tu z nami fani klasycznej animacji? W tym tygodniu w naszej audycji serwujemy wam prawdziwą ucztę dla duszy i poprawę humoru. Naszym hasłem jest animacja właśnie, a ja mam dla was propozycję, po której natychmiast uśmiechniecie się od ucha do ucha. Wracamy do lat 90. i ruszamy na grecki Olimp. Moja propozycja to kultowy Herkules od studia Disney. To nie jest zwykła bajka o mitycznym osiłku. To przepakowana świetnym humorem, kapitalną akcją i obłędną muzyką historia o szukaniu swojego miejsca w świecie. Od małego podrzutka z boską siłą, przez treningi u marudnego satyra Filokteta, aż po absolutną gwiazdę starożytnego świata. Co tu najpiękniej zagrało? Po pierwsze oprawa muzyczna, piosenki śpiewane przez pięć boskich mus w stylu gospel i soul po prostu nie pozwalają usiedzieć w miejscu. Po drugie, zły bohater. Hades to bezapelacyjnie jeden z najlepiej napisanych i najśmieszniejszych czarnych charakterów w historii kina i muszę tutaj dodać, że i mój faworyt. A po trzecie, polski dubbing, który w tym filmie po prostu jest mistrzostwem świata. Jeśli chcecie na półtorej godziny zapomnieć o codziennych obowiązkach i poczuć się jak za dziecięcych lat, włączcie Herkulesa. A na koniec, jak zawsze, kilka ciekawostek znalazłam dla was. W pierwszej wersji językowej w postać Hadesa wcielił się genialny Marek Barbasiewicz, a męczącemu się z zieleniną Filoktetowi głosu udzielił Witold Pyrkosz. Wielu krytyków uważa, że polskie tłumaczenie i teksty piosenek stworzone przez Filipa Łobodzińskiego przebijają dowcipem oryginalną wersję. Reżyserzy filmu uznali, że skoro mityczne muzy to boginie sztuki i śpiewu, to klasyczna muzyka symfoniczna będzie po prostu nudna. Postanowili połączyć starożytną Grecję z amerykańskim muzycznym stylem gospel i R&B. To był absolutny strzał w dziesiątkę, który nadał filmowi niezwykłej energii. Początkowo postać Hadesa miała mówić wolno, mrocznie i groźnie, a głosu miał mu udzielić sam Jack Nicholson. Jednak kiedy na przesłuchanie przyszedł James Woods, zaczął mówić niesamowicie szybko, jak agresywny sprzedawca używanych samochodów. Reżyserzy tak zachwycili się tą koncepcją, że całkowicie zmienili charakter tej postaci. Z kolei scena walki Herkulesa z wielogłową hydrą była w 1997 roku absolutnym przełomem technologicznym. Połączenie tradycyjnej, ręcznie rysowanej animacji 2D z trójwymiarową potworą stworzoną na komputerach zajęło animatorom aż blisko 18 miesięcy. A na sam koniec zapraszam was do wysłuchania mus w utworze Zaprawdę wierzcie mi i jak poprzedzająca ją linijka tekstu mówi... No to lu, panienki.
4: My, siostry muzy, boginie od sztuk, będziemy sławić Herosa.
5: Znacie go? To Herkules.
6: Chciałaś powiedzieć Muskules? Czy któraś z nas by odmówiła mu?
4: Ta opowieść początek ma nie dziś, lecz nim o Herkulesie usłyszał groźny świat.
7: Gdy świat miał parę lat, szalały po nim w upałczym mróz. Menele zwane tytanami zostawiając gruz.
8: Panował brud i smród, gdy gotał wściekle padł nasz ten

0: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe! Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca.
2: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
3: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
2: Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
3: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
4: Kawa we własnym ogródku. Tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum poznaj Połaniecka Park. Kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan. Biuro Nieruchomości Hestus.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Reklama.
7: W rytmie lata.

Dante Thomas i Miss California. No tam naprawdę jest gorąco, tak jak dziś u nas, a może jeszcze bardziej. 30 stopni wciąż na naszym redakcyjnym termometrze. No ale sorry, taki mamy klimat. 20 minut po 15 to poniedziałkowy rytm lata. A jeśli szukacie nieoczywistego miejsca na popołudniowy spacer poza utartymi szlakami centrum, przypominam o zielonym rejonie Białowina w północnej części miasta, to tam znajdują się urokliwe tereny nad Uherką oraz relikty słynnej wieży obronnej z XIII wieku, pamiętającej czasy księcia Daniela Halickiego. No, świat natury miesza się tam z najstarszą historią Chełma. Świetny punkt na cichy spacer z dala od miejskiego zgiełku. No dobrze, to wracamy do grania, letniego grania. Kuba i Kuba, a potem Dasza.

0: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110. Telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
1: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
4: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all-inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
5: Castorama!
6: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
7: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Reklama.
10: Jest 15.30, lokalne wiadomości Radia Bonton. Zapraszam, Eliza Kudelska na posad. Nietypowa i poważna interwencja zakończyła się konsekwencjami dla funkcjonariusza Komendy Miejskiej Policji w Chełmie. W miniony weekend 52-letni funkcjonariusz, cofając radiowozem na terenie komendy, uderzył w ścianę budynku. Jak ustalono, w chwili zderzenia był nietrzeźwy. Badanie alkomatem wykazało około 0,6 promila alkoholu w organizmie. Od policjanta pobrano również krew do dalszych badań. O sprawie natychmiast poinformowano prokuratora, Biuro Spraw Wewnętrznych Policji oraz Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej w Lublinie. Funkcjonariusz został zawieszony, wobec niego prowadzone są postępowania karne oraz dyscyplinarne. Komendant Miejski Policji w Chełmie wszczął też procedurę wydalenia 52-latka ze służby. Policja podkreśla, że wobec funkcjonariuszy naruszających prawo lub zasady etyki zawodowej będą wyciągane natychmiastowe i stanowcze konsekwencje. Właściciele nieruchomości w Chełmie, którzy zadeklarowali posiadanie przydomowego kompostownika i korzystają z tego tytułu ze zniżki za odbiór odpadów, muszą przygotować się na kontrolę. Urząd Miasta Chełm zapowiada, że do listopada tego roku sprawdzane będzie, czy kompostowniki faktycznie istnieją i czy trafiają do nich bioodpady. Kontrole będą prowadzić pracownicy magistratu, mogą wykonać podczas oględzin dokumentację fotograficzną samego kompostownika oraz znajdujących się w nim odpadów. Właściciele nieruchomości mają obowiązek umożliwić przeprowadzenie takiej kontroli. Jeśli okaże się, że kompostownik nie istnieje, bioodpady nie są kompostowane albo też właściciel w jakiś sposób uniemożliwi sprawdzenie nieruchomości, miasto może wydać decyzję o utracie prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami, a ponowne skorzystanie ze zniżki będzie możliwe dopiero po upływie co najmniej pół roku od dnia dnia, w którym decyzja o utracie ulgi stanie się ostateczna.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
10: Podczas gdy wielu z nas korzysta z uroków wakacyjnego odpoczynku w Rajowcu Fabrycznym, praca wre. Uczestnicy warsztatu terapii zajęciowej udowadniają, że lato to idealny czas na naukę samodzielności i zdobywanie nowych kompetencji zawodowych. W placówce prowadzonej przez Fundację Rozwoju Rajowca Fabrycznego, tak zwany sezon ogórkowy, nabrał dosłownego znaczenia. W pracowni gospodarstwa domowego podopieczni przygotowują domowe przetwory. Jak podkreśla kierownik warsztatu Adam Jaszczuk, to nie tylko gotowanie, ale przede wszystkim wartościowa terapia, ucząca planowania, odpowiedzialności i współpracy w grupie. W innych pracowniach trwa też intensywna produkcja gadżetów reklamowych przy użyciu nowoczesnych pras termicznych. Efekty pracy, w tym okolicznościowe kubki i bawełniane torby, można było podziwiać i nabyć podczas ostatniego jarmarku pawłowskiego. Uczestnicy warsztatów wychodzą też poza siedzibę placówki. Podczas wspólnych wyjazdów do hurtowni i sklepów szkolą się w czasie treningu samodzielnego funkcjonowania. Uczą się planowania wydatków, podejmowania decyzji konsumenckich oraz obsługi terminali płatniczych. Wszystko po to, by w przyszłości łatwiej odnaleźć się na rynku pracy i codziennym życiu. Mieszkańcy gminy Izbica mogą już korzystać z pierwszego publicznego żłobka na swoim terenie. Nowa placówka została otwarta w Tarnogórze i oferuje 25 miejsc opieki dla dzieci do lat 3. Uroczyste otwarcie odbyło się 31 lipca. W wydarzeniu uczestniczyli mieszkańcy, rodzice, przedstawiciele instytucji oraz przyszli podopieczni żłobka. Symbolicznego otwarcia dokonała dyrektor placówki oraz samorządowego ośrodka oświaty Aneta Kister-Kiełb. Placówka powstała w ramach programu Aktywny Maluch. To pierwsza tego typu publiczna instytucja działająca na terenie miasta i gminy Izbica. Zwiększyła się dzięki temu dostępność opieki nad najmłodszymi dziećmi. Żłobek został urządzony w budynku po dawnej szkole podstawowej. Przeszedł kompleksową adaptację obejmującą prace budowlane, sanitarne i elektryczne. Zagospodarowano także teren wokół budynku, gdzie powstał plac zabaw. Placówkę wyposażono również w niezbędne zaplecze administracyjne, techniczne, w niezbędne zaplecze administracyjne, techniczne oraz pomoce dydaktyczne.

Igor Herbut, Zaria i Vito Bambino to dyżurne głosy męskiego grania 2026. Nareszcie za nami, w rytmie lata, przed nami wiadomości dla kierowców. Za 23 minuty 16 na naszych zegarach. Szczyt powrotów z pracy osiąga właśnie swoje apogeum. Upał nie odpuszcza, a na chełmskich skrzyżowaniach robi się coraz gorącej. Za chwilę szczegóły i Marcin Petruk w wiadomościach dla kierowców.

0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Ostrożność zachowajcie teraz na ulicy Przemysłowej, zwłaszcza zaraz za skrzyżowaniem z Fabryczną, gdzie jezdnia jest dodatkowo zwężona i trzeba usnapować pierwszeństwa jadącym z naprzeciwka. W pozostałych częściach hełma trudności z przejezdnością nie ma, aczkolwiek w niektórych miejscach mogą jeszcze tworzyć się korki. Wysoce prawdopodobne jest to na Lubelskiej, kiedy traficie na zamknięty przejazd kolejowy. Poza miastem, a dokładnie na trasie w stronę do Rokuska, uważajcie natomiast na kolejkę tirów.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Bonton Radio. 104 i 9 FM.

0: reklama.
1: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
2: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
3: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
4: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Krewbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Krewbet, Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
5: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 10 produktów szkolnych, za 5 najtańszych płacisz grosz za każdy. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
8: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
9: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
0: Reklama
12: w rytmie lata.

Powiem tylko tyle. Kolejny przebój od Sanach. ITP, ITD w rytmie lata na 104,9. Za 9 minut 16. Przed nami ostatnia prosta poniedziałkowego rytmu lata, więc porcja wiedzy na dobitkę. Czy wiecie, że słynny sygnał SOS wcale nie pochodzi od słów Save All Souls ani Save All Ship? Wybrano go na międzynarodowej konferencji w radiotelegrafii wyłącznie dlatego, że kod Morsa dla tych liter 3 kropki, 3 kreski, 3 kropki był najprostszy do bezbłędnego i szybkiego nadania w strefie zakłóceń. No, a u nas bez zakłóceń serwujemy czysty dźwięk. Shakira już śpiewa, za chwilę pojawi się Thomas Gray.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych www.szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na tbshełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
3: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
4: Forma nie bierze się znikąd.
5: Zdrowie nie bierze się znikąd.
4: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
5: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
4: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
6: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
7: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
8: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
11: Reklama. Minęła 16. Czas na wiadomości w Radiu Bonton.
12: Policja szuka sprawcy napaści na Ukrainkę w centrum Bydgoszczy. Polscy strażacy pomagają w walce z pożarem w Hiszpanii. Będą zmiany w systemie kaucyjnym. Zwrot ma być na kartę. Dorota Wertycka. Policja szuka sprawcy. Postępowanie wszczęła z urzędu. W weekend w centrum Bydgoszczy na ulicy Gdańskiej mężczyzna zaatakował siedzącą na ławce Ukrainkę. Więcej o tej sprawie wie Agnieszka Wynarska.
13: W sieci jest nagranie, jak agresywny mężczyzna opluł kobietę, rzucał w nią kamieniami, wykrzykując przy tym wulgarne słowa nawiązujące do narodowości kobiety. Policjanci wszczęli postępowanie z urzędu i szukają sprawcy, mówi młodszy aspirant Jakub Skrzypek z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.
14: Policjanci z komisariatu na bydgoskim Śródmieściu prowadzą postępowanie sprawdzające dotyczące znieważenia kobiety na tle narodowościowym.
13: Sprawa prowadzona jest pod kątem publicznego znieważenia oraz stosowania przemocy lub gruźb na tle narodowościowym. Grozi za to do 3 lat więzienia.
12: Polscy strażacy w Hiszpanii walczą z pożarami, które objęły kilkadziesiąt tysięcy hektarów. Polska odpowiedziała na formalną prośbę Hiszpanii, proponując wysłanie ratowników z tzw. modułów GFFF. To grupy przeznaczone do gaszenia pożarów lasów z ziemi w trudno dostępnym terenie bez użycia ciężkich pojazdów gaśniczych. Strażacy z takich modułów korzystają głównie z narzędzi ręcznych.
15: Każdorazowo rano i wieczorem mamy odprawę z przedstawicielami lokalnych służb, gdzie omawiamy sobie potencjalne zdarzenia, które mogą nastąpić. Jeżeli będziemy musieli prowadzić działania samodzielnie, jesteśmy samowystarczalni, posiadamy sprzęt, posiadamy wiedzę, merytorykę do tego, żeby te działania prowadzić skutecznie, niezależnie od innych.
12: Mówi brygadier Paweł Dąbrowa. Z pożarami walczą także Grecja, Portugalia i Francja. Nadchodzi zmiana w systemie kaucyjnym. Pojawiają się pierwsze butelkomaty, które zwracają kaucję na kartę. Operatorzy stawiają urządzenia nie w sklepach, a na osiedlach. To, jak mówi Joanna Górecka z Polskiego Systemu Kaucyjnego, przyszłość zbiórki zużytych opakowań. Podobne butelkomaty pojawiły się latem na festiwalach muzycznych.
16: Uczestnicy festiwali zdecydowanie docenili możliwość zwrotu opakowań i odzyskania kaucji bezpośrednio na kartę.
12: Nowe urządzenia działają już m.in. na warszawskiej Białowęce i w Zamościu. Na 4000 kontroli przeprowadzonych przez Sanepid w restauracji restauracjach w 15% inspektorzy wykryli nieprawidłowości. Jak mówi zastępczyni głównego inspektora sanitarnego Izabela Kucharska, nieprzestrzeganie przez restauratorów zasad higieny może się skończyć zatruciami i chorobami takimi jak żółtaczka pokarmowa.
17: Nieprawidłowości stwierdzane są różnego typu, natomiast przeważające uchybienia dotyczące warunków sanitarno-higienicznych. W następnej kolejności nieprawidłowe warunki przechowywania produktów spożywczych i przygotowywanych posiłków.
12: A od 1 lipca w aplikacji M-Obywatel możemy też zgłosić do sanepidu lokale lub produkty, które powinny być przez inspektorat skontrolowane. W Słupsku po 6 latach uroczyście otwarto siedzibę Urzędu Morskiego. Instytucja będzie odpowiadać za obszar obejmujący blisko 170 km linii brzegowej od Dźwierzyna po Łebę. W strukturach urzędu znajdzie się 26 komórek, w tym wyspecjalizowane inspektoraty oraz biura do spraw energetyki morskiej i spraw obronnych żeglugi.
3: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
11: Popołudniowy raport pogodowy dla Chełma. 30 i nawet 1 na naszym redakcyjnym termometrze. Słońce intensywnie operuje, słaby wiatr nie daje jeszcze upragnionego ochłodzenia. Jeśli wracacie właśnie z pracy albo przebywacie na zewnątrz, szukajcie cienia. A co przed nami? Gorące popołudnie przejdzie w wyjątkowo ciepły, wręcz letni wieczór. Temperatura po 20 wciąż będzie utrzymywać się w okolicach 22 stopni. Noc zapowiada się pogodnie, chociaż słupek rtęci spadnie poniżej 16, czeka więc nas naprawdę ciepła sierpniowa noc. Możecie trzymać uchylone okna, no i słuchać oczywiście Radia Bonton.
3: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
18: W rytmie lata.
3: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. www.szybkablacha.pl.
18: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
11: 5 po 16 wchodzimy w finałową prostą poniedziałkowego rytmu lata. Jarek Hołota, witam raz jeszcze. No i oczywiście serwuję wam najlepszą muzykę na 104,9. Rozpocznie Eurythmics, za chwilę Gibbs, Ego i For Money, będzie też Kygo, Khalid i Griffin. Bądźcie więc z nami.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Via Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Via Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Eko Taxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Eko Taxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Eko Taxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
4: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
3: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
4: Tanio i od ręki.
5: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
6: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
7: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
8: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
9: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
10: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
11: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na 2 portale. I na Automoto, i na OLX.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
0: Reklama.
13: W rytmie lata. Na 104,9 FM.

Outcast i Heja w rytmie lata na 104,9, 24 minuty po godzinie 16. Zauważyliście, że słuchając ulubionego kawałka w gorszy albo wyjątkowo gorący dzień, nagle przechodzi was przyjemny dreszcz na plecach? W nauce ten stan nazywa się frozen albo muzycznym orgazmem. Co ciekawe, dreszcze z ekscytacji wywołuje gwałtowny wyrzut dopaminy, gdy mózg słyszy niespodziewaną zmianę harmonii albo potężny wokal. Badania pokazują, że zdolność do przeżywania tego ma tylko około połowa ludzi na świecie. Mam nadzieję, że należycie do tej grupy, bo zaraz odpalamy numer, który wyciśnie z głośników dokładnie te emocje. Toby Romeo przed nami.

0: Reklama.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
4: Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
5: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
6: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku, od 7 na 104,9 FM.
7: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
8: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
9: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
0: Reklama.
10: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533.
11: Bonton Radio Sport.
12: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Inauguracja z punktami. W sobotę trzecioligowcy Chełmianki otworzyli sezon 26-27 od wyjazdowej wygranej 1-0 z Pogonią Sokołem Lubaczów. Bramkę wartą 3 oczka zdobył w 82 minucie Jakub Kustra.
13: Taki mecz, który powinniśmy skończyć w pierwszej połowie, bo tam mieliśmy i kilka sytuacji do strzelenia bramki i taką przewagę, która no, powinna nam przynieść prowadzenie. Druga połowa już troszkę więcej chaosu, te odległości większe. Już widać było, że ta pogoda, która panowała, daje znać o sobie. Tym bardziej bardzo się cieszę, że potrafiliśmy strzelić tą bramkę i wygrać mecz. I szukaliśmy trochę nowych rzeczy, bo zmieniliśmy ustawienie na czwórkowe. Myślę, że całkiem to dobrze funkcjonowaliśmy w tym ustawieniu. To mogło być jakąś tam przewagą właśnie w tej pierwszej połowie.
12: Mówił trener Chełmianki Ireneusz Pietrzykowski. Drugie spotkanie nowego sezonu, a zarazem pierwsze domowe, biało-zieloni rozegrają w sobotę i podejmą Sokoła Kolbuszowa Dolna. Bez punktów weekendowy mecz zakończył natomiast ekstraklasowy Motor Lublin. Zespół prowadzony przez Mariusza Misiurę 1-2 uległ u siebie Jagiellonii Białystok, a honorowe trafienie dla gospodarzy to zasługa Karola Czubaka.
14: Uważam, że zagraliśmy drugi dobry mecz w tym sezonie. Po prostu jest moment taki, w którym musimy dojrzeć jako drużyna, żeby sytuacje, które mamy, musimy wykorzystywać, bo patrząc na naszą grę, pierwszej połowie. Początek uważam, że bardzo dobry. Trudny moment między 20 a 45 minutą, kiedy zabrakło nam decydowania w działaniach, głównie w pressingu. Wierni byliśmy w obronie niskiej. W drugiej połowie udało nam się to skorygować, udało nam się zmienić moment, jak chcemy presować. Uważam, że to było na tyle skuteczne, że już nie tyle czasu spędzaliśmy w niskiej obronie, tylko potrafiliśmy wypychać przeciwnika, dzięki temu częściej odbierać piłkę, dzięki temu mieć szansę na kreowanie sytuacji.
12: Mówił trener Motorów po meczowej konferencji. Następne spotkanie jego drużyna zagra 8 sierpnia na wyjeździe, zmierząc się z Pogonią Szczecin. Zespoły chełmskiej klasy okręgowej powoli kończą przygotowania do nowego sezonu. Ostatni sparing ma za sobą Ekoróżanka, która 2-4 uległa hetmanowi Żółkiewka. Wnioski po meczu kontrolnym wyciąga trener Kamil Karwatiuk.
15: Troszeczkę potestowaliśmy, że obronnej troszeczkę porzucaliśmy na pozycjach zawodników. Chciałem skorzystać z tego ostatniego sparingu. Oczywiście błędy, które popełnialiśmy, które prowadziły do straty bramki, są karygodne i takich zachowań nie można, ale przez praktycznie cały mecz graliśmy w ataku pozycyjnym koło bramki. Tutaj też zabrakło skuteczności, gdzieś tam pewnych rozwiązań, które pomału wdrażamy w treningach, no ale musimy pracować nad szybko organizacją po stracie, bo tutaj jest największy problem. I jeżeli to wyeliminujemy plus dodamy lepszą skuteczność, to będę spokojny.
12: W najbliższy weekend Ekoróżankę czeka mecz drugiej rundy Pucharu Polski na szczeblu okręgu chełmskiego, w którym zmierzy się ona z Ruchem Izbica. A właśnie Ruch Izbica ma za sobą pierwszą pucharową rundę, w której jeszcze w piątek 6-0 pokonał Znicza Sienica Różana. Pozostałe mecze rozegrały się w sobotę i niedzielę, a awans wywalczyły drużyny Brat Sienica Nadolna, GKS Łopiennik, Unia Białopole, Hutnik Dubeczno, Sparta Rajowiec Fabryczny, Kolegium Sędziów Chełm, Start Pawłów oraz KS Bezek. Kolejne powołania naszych lekkoatletów. Pochodzący z Chełma Wiktoria Gajosz oraz Remigiusz Zazula znaleźli się w składzie reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy, które w przyszłym tygodniu rozegrają się w Birmingham. Wiktoria Gajosz wystartuje tam w biegu na 200 metrów oraz w sztafecie, a w drugiej z tych konkurencji zobaczymy Remigiusza Zazulę.
10: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
16: W rytmie.

za 23 minuty 17 w rytmie lata. Kawałek, który jak najbardziej z latem nam się kojarzy. Just the way you are. Milki, przebój sprzed lat odświeżony przez Davida Guetta. No cóż, 31 stopni na termometrach, gorące lato, no i gdy za oknem żar z nieba leje się, to nasz pierwszy odruch to sięgnięcie po szklankę wody z górą lodowatych kostek. No i tu niespodzianka. Lekarze i fizjolodzy od lat powtarzają, że w trakcie upałów lodowate napoje to pułapka. Mózg dostaje sygnał o gwałtownym ochłodzeniu przełyku, więc reakcja obronna organizmu to podkręcenie wewnętrznego pieca i jeszcze mocniejsze pocenie się. Zamiast lodu znacznie lepiej sprawdza się letnia woda albo ciepła zielona herbata. Dokładnie tak, jak od wieków robią to mieszkańcy gorących krajów Bliskiego Wschodu. No to przetestujcie ten patent po powrocie do domu. A na razie my chłodzimy was na odległość. Dźwiękiem wjeżdża absolutnie świeża nuta na 104,9 FM. W Radiu Bon Ton, w rytmie lata, Axwell i Bon i Whatever Turns You On.

0: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
1: Reklama.
2: Masz problem ze skórą, włosami lub niepokojącymi znamionami? Lekarz specjalista, dermatolog, wenerolog Dorota Urbankiewicz zaprasza na konsultacje dermatologiczne dla dzieci i dorosłych. Oferujemy badania znamion dermatoskopem, trichoskopię skóry głowy i leczenie łysienia oraz zabiegi dermatochirurgiczne, laser CO2 i krioterapię. Umów się na wizytę 512 835 211. Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 117. Pełna oferta na stronie dentado.pl.
3: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Rejowieckiej. Zadzwoń 82 560 62 10 11.
4: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
5: Rolniku, nie szukaj, postaw na sprawdzonego, pewnego odbiorcę. Jężpol, skup rzepaku i zbóż wszystkich rodzajów od polskich producentów. Konkurencyjne ceny, szybkie terminy płatności. Skup rzepaku i zbóż Jężpol, Strupin Duży 167, telefon 82 563 86 01 oraz Odletajka koło Białopola w kierunku Chrubieszowa. Staw w kierunku Wierzbicy i Grabowiec, trasa Wojsławice-Zamość.
6: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
7: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające, detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
1: Reklama.
0: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
8: W rytmie lata na 104,9 FM.

Rudimentally Ella Airy, Waiting All Night. W rytmie lata dobiega końca, za 10 minut 17. Dziękuję za wspólnie spędzone to poniedziałkowe popołudnie. Życzę miłego wieczoru i do usłyszenia na koniec jeszcze Sam Fender i Olivia Dean.

0: sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych www.szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Enzos Almed. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Chełm, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych oraz USG Doppler naczyń szyjnych. Badamy również dzieci od ukończenia 12 roku życia. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
3: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.

0: apartament. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Reklama. Bonus.

0: będzie upał. Termometry mają pokazać do 38 stopni. Kardynał Dziwisz zeznawał jako świadek w procesie wytoczonym diecezji. Powstanie fundusz do inwestowania w sektor kosmiczny, zapowiada minister finansów. Dorota Wardycka. Uwaga na upał. IMGW wydało ostrzeżenia 1, 2 i 3 stopnia przed upałami. Będą obowiązywać się w całym kraju. Najwyższa temperatura prognozowana jest w południowo-wschodniej Polsce, gdzie termometry pokażą do 38 stopni. To w województwach lubelskim, świętokrzyskim, opolskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim i na południu województw mazowieckiego oraz łódzkiego. Reszta kraju z alertami 1 i 2 stopnia. Są też ostrzeżenia przed burzami dla części województw podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego i na południu Podkarpacia, Małopolski oraz Śląska. Polsce nie grozi blackout, zapewnia minister energii Miłosz Motyka. Takie zagrożenie jest za to w innych europejskich państwach, Francji, Rumunii czy Węgrzech, a to z powodu kolejnej fali upałów i niskich poziomów wody w rzekach.
1: Tak, sytuacja, jeżeli chodzi o Węgry, jest trudna, więc myślę, że Polska w tej sytuacji będzie pełniła, tak jak ostatnio, rolę eksportera, absolutnie, i w tym zakresie nasz system jest bezpieczny.
0: Premier Węgier z kolei zaapelował do mieszkańców o oszczędzanie energii w tym krytycznym dla kraju czasie. Kardynał Stanisław Dziwisz zeznawał dziś przed krakowskim sądem jako świadek w procesie wytoczonym krakowskiej archidiecezji przez ofiarę księdza Jana W. Janusza Szymika. Jako dziecko przez 5 lat był przez niego wykorzystywany seksualnie. Teraz domaga się od kurii 20 milionów złotych zadośćuczynienia. Kardynał mówił, że przez 27 lat był sekretarzem papieża, mieszkał w Watykanie i nie miał żadnych osobistych kontaktów z księdzem, który molestował ministranta.
2: Ja nie mam żadnych kontaktów z nim. Być może w jakiejś grupie był.
0: Innego zdania jest Janusz Szymik. Twierdzi, że kardynał dobrze znał księdza Jana W.
3: Mamy fotografie, gdzie spędzali ze sobą razem wakacje. Ksiądz Jan jeździł do Stanisława Dziwisza, do Watykanu.
0: Kardynał Dziwisz zeznawał ponad godzinę. Lotnisko Katowice-Pyrzowice dołączy do Warszawy, Gdańska oraz Poznania i pożegna się z limitem butelek do 100 ml. Śląski Port zamówił 4 nowoczesne skanery C3, które pozwolą sprawdzić bagaż podręczny bez wyjmowania z niego rzeczy oraz przewozić płyny w pojemnikach nawet do 2 litrów. To jednak nie koniec zmian i udogodnień.
4: Jeszcze w tym roku uruchomione zostaną pierwsze bramki do automatycznej odprawy paszportowej. Z kolei w sierpniu rusza rozbudowa terminalu C obsługującego ruch przylotowy. Projekt przewiduje zwiększenie liczby taśmociągów do odbioru bagażu z 3 do 5.
0: Mówi rzecznik prasowy Katowice Airport Piotr Adamczyk. Z kopalni do kosmosu to plan dla likwidowanej od kwietnia kopalni Wujek w Katowicach, która ma zostać przekształcona w Centrum Rozwoju Technologii Kosmicznych. Pomóc ma Bank Gospodarstwa Krajowego, gdzie powstanie specjalny fundusz z pożyczkami dla samorządów i firm, zapowiada minister finansów Andrzej Domański.
5: Na bardzo atrakcyjnych warunkach spłaty polskie samorządy będą mogły rozwijać programy, projekty w przemyśle kosmicznym.
0: BGK przeznaczy 0,5 miliarda złotych na wsparcie projektów związanych z sektorem kosmicznym.
6: Flash. Skrót lokalnych informacji.
7: Zmiana w chełmskim ratuszu. Drugim zastępcą prezydenta miasta został Kamil Błaszczuk, dotychczasowy wiceprzewodniczący Rady. 31-letni samorządowiec będzie odpowiadał m.in. za oświatę, kulturę i sprawy obywatelskie. Na Lubelszczyznę powróciły upały. Jutro temperatura może sięgnąć 37 stopni, a Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed wysokimi temperaturami. W regionie utrzymuje się także susza hydrologiczna i niski stan wód w rzekach. Za niecałe pół godziny w wiadomościach lokalnych Radia Bon Ton, także o zmianach na osiedlu Wschód. W Rejowcu Fabrycznym miasto zakończyło tam już remont dojazdu i parkingu przy ulicy Wschodniej. W planach są kolejne inwestycje, m.in. nowe nasadzenia i montaż defibrylatora.
8: Sponsorem programu jest Stachniuk Superoptyk. Dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Jutro pogodnie i słonecznie w większości regionów, choć miejscami może się chmurzyć, może przelotnie padać deszcz na zachodzie, północnym wschodzie i w górach. Miejscami również burze. Na termometrach jutro więcej niż dziś, bo od 27 stopni na północy, 34 w centrum, do 37, a nawet 38 na Podkarpaciu.
8: Sponsorem programu jest Stachniuk Superoptyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
10: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bon Ton.
2: Jarek Hołota, witam w poniedziałek 3 sierpnia. Zaczynamy nowy tydzień na 104,9 FM i tradycyjnie włączamy nasz muzyczny wehikuł czasu. Sprawdzamy, jak początek sierpnia pisał historię muzyki rozrywkowej. Dzisiaj w kalendarzu wyłącznie ścisła chronologia, potężne jubileusze i utwór, który zna absolutnie każdy słuchacz. Zaczynamy w roku 1963. Swoje 63. urodziny świętuje dzisiaj James Hetfield, charyzmatyczny wokalista, gitarzysta i współzałożyciel legendarnej heavy metalowej formacji Metallica. To jego potężny wokal i genialne riffy stworzyły fundament pod takie ponadczasowe hymny jak Nothing Else Matter czy Enter Sandman. Przenieśmy się do roku 1967. 3 lipca na świat przyszła Skin, właściwie Debra Ann Dyer, niepowtarzalna wokalistka brytyjskiej formacji Skank Messy. Skin kończy dziś 59 lat. Jej potężny głos i charakterystyczny, sceniczny imidż dały nam m.in. nieśmiertelny przebój Hedonizm. W kalendarzu zapisujemy rok 1985. Dokładnie 41 lat temu pop-rockowa grupa Tears for Fears rozpoczęła 3-tygodniowy marsz na pierwszym miejscu amerykańskiej listy Billboard Hot 100 ze swoim gigantycznym hitem Shout. Piosenka zdominowała listy przebojów na całym świecie i do dziś pozostaje jednym z najważniejszych symboli muzyki lat 80. Zaglądamy do roku 1987. W kalendarzu zapisujemy premierę debiutanckiego, przełomowego albumu Hysteria brytyjskiej formacji Def Leppard, który sprzedał się w nakładzie ponad 20 milionów egzemplarzy i przyniósł takie radiowe klasyki jak Pour Some Sugar on Me. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak rokiem 1996 i premierą legendarnego letniego hitu, który dokładnie w lipcu i sierpniu tamtego roku wywołał absolutny globalny szał. Przenieśmy się o 30 lat wstecz. Dokładnie 3 sierpnia 1996 roku hiszpański duet Los del Rio rozpoczął niesamowity 14-tygodniowy maraton na pierwszym miejscu amerykańskiej listy Billboard z utworem Macarena. Piosenka z miejsca stała się światowym fenomenem tanecznym, zdobywając szczyty list w ponad kilkunastu krajach i sprzedając się w wielomilionowym nakładzie. Charakterystyczny układ taneczny i niewiarygodne, chwytliwe rytmy sprawiają, że ten numer do dziś natychmiast wywołuje uśmiech, zdejmując poniedziałkową rutynę i nosi na antenę Radia Bon Ton mnóstwo słońca. Zamykamy dzisiejsze archiwum i wjeżdżamy z piosenką, przy której tańczył cały świat. Przed nami Los del Rio i Macarena.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
3: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szybę marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Reklama.
6: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: reklama. Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
1: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
2: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
3: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy. Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
0: Reklama.
4: To są lokalne wiadomości Radia Bonton. Eliza Kudalska-Nowosad. Zapraszam. A na początek o zmianach w kierownictwie chełmskiego ratusza. Funkcję drugiego zastępcy prezydenta miasta objął Kamil Błaszczuk, dotychczasowy wiceprzewodniczący Rady Miasta i radny dwóch kadencji. 31-letni samorządowiec jest absolwentem drugiego liceum ogólnokształcącego w Chełmie oraz kierunku dyplomacja i polityka międzynarodowa. Prowadził również własną działalność gospodarczą. W nowej roli będzie nadzorował pracę Departamentu Oświaty, Departamentu Spraw Obywatelskich oraz Kultury, Promocji i Sportu, a także Centrum Obsługi Inwestora. Kamil Błaszczuk z samorządem związany jest od lat. Wcześniej kierował Młodzieżową Radą Miasta Chełma, w kolejnych kadencjach dwukrotnie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady. Najbliższe dni na Lubelszczyźnie upłyną pod znakiem ekstremalnego upału. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że temperatura będzie systematycznie rosła. Jutro w regionie może osiągnąć nawet 37 stopni. Dla części województwa obowiązują ostrzeżenia trzeciego stopnia przed upałem. Według prognoz gorąca aura utrzyma się co najmniej do drugiej połowy tygodnia. Tak wysokie temperatury mogą być niebezpieczne dla zdrowia i życia. Synoptycy apelują o ograniczenie przebywania na słońcu w najcieplejszych porach dni. Nie poprawia się też sytuacja hydrologiczna w regionie. Na większości rzek utrzymują się niskie stany, a część zlewni województwa lubelskiego nadal jest objęta ostrzeżeniami przed suszą hydrologiczną.
5: Jak popatrzymy na mapę rzek polskich, to widzimy, że większość z nich ma w tej chwili stan niski. Co więcej, wiele odcinków rzek ma stan ekstremalnie niski, taki, który nie był nigdy notowany. I dotyczy to nie tylko małych rzeczek, ale również takich rzek jak Wieprz czy Środkowa Warta. To oczywiście ma swoje negatywne skutki i dla ludzi, i dla gospodarki. Wiele ujęć wody pitnej w dalszym ciągu korzysta z rzek. No i jak tej wody w rzekach brakuje, to brakuje również wody w kranie. To dość proste przełożenie.
4: Tłumaczy Jacek Engel z koalicji Ratujmy Rzeki. Utrzymujące się wysokie temperatury i intensywne parowanie będą nadal sprzyjały pogłębianiu się suszy oraz spadkom poziomu wody w rzekach. A Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zaleca śledzenie kolejnych komunikatów pogodowych oraz oczywiście zachowanie ostrożności podczas fali upałów.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
4: W tym wydaniu wiadomości powracamy do rejowca fabrycznego. Mieszkańcy osiedla Wschód mogą korzystać z nowej infrastruktury. Miasto zakończyło bowiem kluczowy remont nawierzchni przy ulicy Wschodniej, ale to początek zapowiadanych zmian w tej części miejscowości. Prace koncentrowały się wokół budynków pod numerami 16 i 18. Modernizacja objęła tam około 250 metrów kwadratowych wewnętrznego dojazdu oraz parkingu. Inwestycja sfinansowana w całości z budżetu miasta kosztowała ponad 47 tysięcy. Jak podkreśla burmistrz Gabriel Adamiec, o ten remont lokatorzy zabiegali od wielu lat, wskazując na postępującą od dekady degradację asfaltu, która wpływała na bezpieczeństwo codziennego funkcjonowania. Remont drogi to jednak tylko jeden z elementów szerszego planu. W ostatnim czasie na osiedlu wybudowano także nowy przystanek, odtworzono miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami oraz odnowiono budynek, w którym działa przychodnia stomatologiczna. Władze miasta zapowiadają już kolejne kroki mające poprawić estetykę i bezpieczeństwo. W najbliższym czasie planowany jest montaż ogólnodostępnego defibrylatora oraz ustawienie 17 pojemników na odzież używaną. Metamorfozę ma również przejść teren przy ulicy Wschodniej 18, popularnie zwany przez mieszkańców Murkiem. Tam zaplanowano uporządkowanie przestrzeni oraz nowe nasadzenia.
6: Urlop z hitami na 104,9 FM.
7: Jaka ona jest, że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Reklama.
1: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Reklama.
4: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: reklama.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca.
2: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Krajowieckiej. Zadzwoń 82 500 62 10 11.
0: Reklama. To nie.

0: polepsza sytuacja na europejskich rzekach, także na Wiśle. Kolejny przechwycony nad morzem rosyjski samolot zwiadowczy. Będą też barwy kampanii. Chodzi o głosowanie w Krakowie. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Ren i Dunaj wysychają, na Węgrzech i w Niemczech sytuacja kryzysowa. W Polsce mamy w tej chwili ponad 60 ostrzeżeń hydrologicznych, a susza dotyczy 1/3 Polski. Wodowskaz na Wiśle na wysokości bulwarów w Warszawie wskazuje ponad 100 cm. To stan wody niskiej. Hydrolodzy podkreślają, sytuacja jest poważna, ale nie kryzysowa. Warszawiacy przyznają, że z każdym dniem jest coraz płyciej.
1: Tam taki nurek jest, taka plansza nurka. Przed wakacjami nurkowi wystawało chyba tylko kawałek tego hełmu, a teraz już go całego widać.
2: A kamieni, żelastwo i kawałek konarów takich widać.
0: Służby podkreślają, że rzeki są bardzo zdradliwe. W jednym miejscu może być płytko, a zaraz obok lej i zagłębienie. Przed południem 60 km na północny zachód od Tłęby polskie samoloty przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20. Jak informuje minister obrony, nie doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej, co jednak niepokoi to, że to kolejny taki incydent w ostatnich tygodniach. W piątek para dyżurnych F-16 przechwyciła IUA 40 km na północ od Kołobrzegu. Rosyjskie samoloty regularnie latają nad Bałtykiem bez planów lotu i z wyłączonymi transponderami. To uniemożliwia ich identyfikację i może zagrażać niebezpieczeństwo. Dożywocie grozi 18-letniemu nożownikowi z Wrocławia. Młody obywatel Ukrainy usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Jest podejrzany o atak w sobotę na 30-letnią kobietę. Miał jej zadać ciosy w szyję, klatkę piersiową i ramiona. Nastolatek był dziś przesłuchiwany. Nieznany jest powód ataku i czy mężczyzna znał poszkodowaną.
3: Odmówił składania wyjaśnień zarówno w zakresie motywacji działań, jak i też przebiegu zdarzenia.
0: Mówi Jakub Dłubacz z prokuratury okręgowej we Wrocławiu. Śledczy nie wykluczają wniosku do sądu, a areszt dla nastolatka. Poszkodowana miała już opuścić szpital. Kilka miesięcy może potrwać wyjaśnienie okoliczności wypadku na autostradzie w pobliżu Brna, w którym zginęły 3 osoby z Polski. Tak twierdzi czeska policja. Do tragedii doszło w nocy z piątku na sobotę. Najpierw auto uderzyło w dzika, potem w ten sam samochód i pojazd osoby, która chciała pomóc poszkodowanym, uderzyło trzecie auto. Według policji wyjaśnienia wymaga kwestia oświetlenia pojazdów, ich widoczności i samo pojawienie się zwierzęcia na autostradzie. W Krakowie oficjalnie rusza kampania przed przedterminowymi wyborami na prezydenta miasta. Jako pierwsza komitet wyborczy zarejestrowała kandydatka partii Razem Aleksandra Owca. Zapowiada, że chce Krakowa z dostępnymi mieszkaniami i sprawnym transportem publicznym. Wsparł ją przewodniczący Razem Adrian Zandberg.
4: Tam, gdzie inni sponsorowani przez lobbystów, deweloperów będą mieli wielkie pieniądze, tu będzie kampania po stronie zwykłych ludzi, normalnych ludzi.
0: Wybory prezydenta Krakowa 27 września.
5: Bon Ton Radio. Sport.
6: Przemysław Pozowski zapraszał na wiadomości sportowe. Włoch Jonathan Milan wygrał w Koszalinie pierwszy etap kolarskiego Tour de Polonii. Zdobył żółtą koszulkę lidera 83. edycji wyścigu. Drugie miejsce zajął inny znakomity sprinter, Francuz Paul Manier, a trzecie Brytyjczyk Noah Hobbs. Najlepszy z Polaków, startujący w barwach reprezentacji, Marceli Bogusławski, minął linię mety na 12. pozycji. Czołowe polskie tenisistki rozpoczynają ostatnią część sezonu, tę na kortach twardych. Najważniejszy będzie oczywiście rozpoczynający się pod koniec sierpnia wielkoszlemowy US Open, ale cykl turniejów za oceanem już ruszył, o czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
7: Pierwszym poważnym sprawdzianem jest turniej w Toronto. To impreza rangi WTA 1000, na którą przyjechała cała czołówka. Po raz pierwszy od nieudanego Wimbledonu zobaczymy na korcie Igę Świątek i Maję Chwalińską. Świątek jest rozstawiona z siódemką do Kanady, przyleciała po treningach w Warszawie, ale przede wszystkim po urlopie. To było 7 lub 8 dni wolnego. Pojechałam w tym czasie z przyjaciółmi do Grecji. To był totalny odpoczynek od tenisa. Świątek i Chwalińska rozpoczną grę od rundy drugiej. W pierwszej Magda Linet zagra dziś wieczorem z mało znaną Kanadyjką Carol Zhao.
8: Bez większych oczekiwań po prostu chciałabym prezentować dalej, tak jak prezentowałam przez większość tego roku, dość solidny poziom i myślę, że będzie parę fajnych tygodni, gdzie też warunki będą mi sprzyjać.
7: Na kort już wczoraj wyszła Magdalena Fręch, ale jej mecz z Leonią Żążą z powodu deszczu przerwano przy stanie 4-4. Dokończenie spotkania dziś wieczorem.
6: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Słoweńska gwiazda kolarstwa Tadej Pogaczar stanie na starcie, rozpoczynając zaczynającego się 22 sierpnia w Monako wyścigu Vuelta Espania poinformowała w poniedziałek jego ekipa, czyli UAE. Pięciokrotny triumfator Tour de France po zakończeniu Wielkiej Pętli wahał się, czy wystartować w Hiszpanii. Pogacar uczestniczył w Vuelcie raz w 2019 roku. Był wówczas u progu wielkiej kariery, ale wygrał klasyfikację młodzieżową, a w generalnej zajął trzecie miejsce.
0: Wtorkowy poranek pogodny, chmurzyć będzie się po południu na wybrzeżu, zachodzie i na południu Małopolski, tam przelotne opady deszczu i miejscami burze, lokalnie z gradem. Maksymalnie do 27 stopni na północy, do 34 w centrum i 37 na południowym wschodzie Polski.
5: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stację uzdatniania i odżelaziania wody. Systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
3: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
4: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
5: Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu Twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
6: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
0: Reklama.
9: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Klubieszowska 80.
1: Bliżej kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. Władze miasta zapraszają do zwiedzania Włodawy z audioprzewodnikiem pod hasłem Trzy kultury, jedno miasto, wiele opowieści. Spacer trwa około 1,5 godziny i prowadzi przez najważniejsze punkty słynnego szlaku trzech kultur. Trasa rozpoczyna się przy informacji turystycznej przy ulicy Partyzantów 25 i wiedzie między innymi przez zespół synagogalny, zabytkowy czworobok, cerkiew prawosławną oraz barokowy kościół świętego Ludwika i klasztor Paulinów. Po drodze na turystów czeka mnóstwo ciekawostek o dawnych mieszkańcach, architekturze i tradycjach, które przez wieki kształtowały tożsamość miasta.
3: Audioprzewodnik, który stworzyli nasi pracownicy Wydziału Promocji, jest takim dodatkowym, myślę, ciekawym atutem czy ciekawą opcją zwiedzania naszego miasta. Wiadomo, że najciekawiej zawsze oprowadza po mieście przewodnik na żywo, prawdziwy przewodnik. Natomiast nie zawsze jest taka opcja, nie zawsze można dostosować godzinę do przewodnika. Wiadomo, że o różnych porach zwiedza się też miasto. Ten audioprzewodnik, właśnie taka forma zwiedzania miasta, daje tą możliwość, że o każdej porze dnia, wieczoru czy nocy nawet zwiedzać nasze miasto, właśnie dowiedzieć się coś ciekawego o naszym mieście, spacerując po Włodawie. Także jest to taka dodatkowa opcja zwiedzania naszego miasta, która ma przede wszystkim właśnie przyciągnąć jeszcze więcej turystów, a ci goście, którzy do Włodawy przyjeżdżają właśnie, żeby mogli o naszym mieście w ten sposób czegoś się dowiedzieć, żeby to nie był tylko spacer, czytanie powiedzmy tablic informacyjnych, ale żeby właśnie spacerując poprzez kolejne uliczki, kolejne budynki, bardzo ważne dla naszego miasta, historyczne, żeby właśnie turyści mogli zapoznać się z historią naszego miasta. Ale też dla mieszkańców jest to ciekawe wyzwanie, bo też słyszę od mieszkańców, że skorzystając właśnie z tej opcji, odsłuchując audioprzewodnik, też dowiedzieli się kilka ciekawych rzeczy, o których nie wiedzieli. Dlatego też, jak widać, można taką formą audioprzewodnikiem również w jakiś sposób jeszcze dodatkowej wiedzy dać naszym mieszkańcom. Także fajna opcja, super, że to się udało. Dziękuję pracownikom Wydziału Promocji, pani Marcie Kalinowskiej, bo naprawdę ten audioprzewodnik wyszedł świetnie.
2: Mówi Wiesław Muszyński, burmistrz Włodawy. Całość nagrania można bezpłatnie odsłuchać lub pobrać na swój telefon ze strony internetowej ap.wlodawa.eu. A teraz przekazuję głos Elizie Kudelskiej-Nowosad i posłuchajmy śladów przeszłości.
4: Witamy w podcaście Bliżej Kultury, głosy przeszłości. Eliza Kudelska-Nowosad, dzień dobry. Dzisiaj rozmawiamy o przełomowych momentach w historii i postaciach, które swoją postawą zapisały się na kartach dziejów. Naszym ekspertem od historii jest Zbigniew Lubaszewski, historyk, regionalista. Końcówka lipca i początek sierpnia to również czas, w którym wspominamy niezwykłą postać, silnie związaną z naszym miastem. O kogo chodzi?
5: Postacią, która kojarzy się z lipcem, ale również z sierpniem, jest Cyprian Odorkiewicz. Jeśli chodzi o związek z lipcem, to wiąże się z datą śmierci. Cyprian Odorkiewicz zmarł 9 lipca 1966 roku w Monachium, gdyż po II wojnie światowej przebywał na emigracji, no ale trzeba przyznać, że rzeczywiście postać niezwykle ciekawa. Co prawda urodzony w Kaliszu 11 grudnia 1901 roku, ale dosyć szybko trafił do Chełma, gdzie właśnie uczył się w rosyjskim gimnazjum, a później już w okresie I wojny światowej został uczniem Szkoły Filologicznej Chełmskiej, czyli późniejszego gimnazjum imienia Stefana Czarnieckiego. Zaangażowany był w działalność harcerstwa, uczestniczył również w działaniach Polskiej Organizacji Wojskowej i był jednym z uczestników akcji wyzwalania Chełma 2 listopada 1918 roku, działań prowadzonych pod kierownictwem rotmistrza Gustawa Orlicz-Dreschera. Zresztą Cyprian Odorkiewicz pozostawił dosyć ciekawe wspomnienia, jeśli chodzi o te działania w okresie I wojny światowej, które były opublikowane w miejscowej prasie chełmskiej.
4: Jak potoczyły się jego losy w okresie dwudziestolecia międzywojennego, gdy Polska odzyskała już niepodległość? Czy Odorkiewicz nadal był aktywny w życiu społecznym Chełma?
5: Po ukończeniu szkoły Cyprian Odorkiewicz po kilku latach powrócił do Chełma i od roku 1927 funkcjonował we władzach miejskich. Był sekretarzem magistratu i kierownikiem Wydziału Spraw Ogólnych. dosyć długo, był dosyć znaną postacią, działał również w organizacjach kombatanckich, był jednym z inicjatorów pomnika nieznanego żołnierza, który później stał się pomnikiem poległym i został odsłonięty w roku 1930 na dzisiejszym placu doktora Edwarda Łuczkowskiego. W roku 1934 nawet był brany pod uwagę jako kandydat na prezydenta. Chełma ostatecznie jednak tutaj koncepcja się zmieniła i w roku 1934, tym samym roku, przeniósł się do Warszawy, gdzie pełnił funkcję naczelnika Wydziału Ogólnoadministracyjnego w Stołecznej Dyrekcji Wodociągów i Kanalizacji. Współpracował oczywiście w tym okresie z prezydentem Warszawy Stefanem Starzyńskim.
4: I tak docieramy do okresu II wojny światowej, który w biografii Cypriana Odorkiewicza przynosi rozdział najbardziej znany, związany z powstańczą Warszawą.
5: Po wybuchu II wojny światowej uczestniczył w obronie Warszawy, no i rozpoczął się chyba taki najbardziej kojarzony z Cyprianem Odorkiewiczem okres, czyli działalności konspiracyjnej Związku Walki Zbrojnej, później w Armii Krajowej. Posługiwał się w tym czasie pseudonimem Krybar, ukutym od imion jego córek mieszkających przez cały okres wojny w Pokrówce pod Chełmem. W okresie powstania warszawskiego dowodził zgrupowaniem nazywanym od jego pseudonimu zgrupowaniem Unia Krybar i trzeba przyznać, że walki, jakie toczył w rejonie Powiśla, były niezwykle znaczące. No niewątpliwie był taką postacią, która tu odegrała w okresie powstania warszawskiego dosyć ważną rolę, a z racji związków z Chełmem często jest wspominany, kiedy zbliża się zwykle 1 sierpnia, czyli moment kolejnej rocznicy wybuchu powstania warszawskiego.
4: Upadek powstania warszawskiego przyniósł tragiczny los wielu bohaterom. Jak wyglądały ostatnie lata życia Cypriana Odorkiewicza? No i jak Chełm pamięta o nim dzisiaj?
5: Po upadku powstania trafił do niewoli, przebywał w obozach jenieckich. Ostatecznie nie mógł powrócić do kraju. Funkcjonował na emigracji. Między innymi współpracował z Radiem Wolna Europa. Zmarł w roku 1966, właśnie 9 lipca. Że ciekawa, że dzięki bliskim, którzy tutaj w Chełmie pozostali, w kościele Rozesłania została przygotowana msza poświęcona Cyprianowi Odorkiewiczowi. No a już po 1989 jest niewątpliwie taką postacią bardzo często wspominaną właśnie jeśli chodzi o jego związki z powstaniem warszawskim.
4: Postać absolutnie niezwykła. Od chełmskiego gimnazjalisty i harcerza, przez urzędnika miejskiego, aż po legendarnego dowódcę zgrupowania Krybar. Warto o nim pamiętać, szczególnie teraz, w tym czasie. Naszemu ekspertowi Zbigniewowi Lubaszewskiemu dziękuję za przypomnienie tej wyjątkowej historii i losów Cypriana Odorkiewicza. A Wam dziękujemy za spędzony z nami czas na kolejny podcast Bliżej Kultury. Głosy przeszłości. Zapraszamy jak zwykle o 18:20 w Radiu Bonton. Do usłyszenia.

0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Klubieszowska 80.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Reklama.
3: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
4: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Chrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
5: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
6: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
7: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
8: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
13: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybkablacha.pl.
14: Sponsorem programu jest Mega Salon Meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.
15: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Janek Zieliński przedstawia świeżą składankę na wakacje. Szafa gra w radiu Bon Ton.
2: Niestety, ostatnio pożegnaliśmy jednego z prominentnych francuskich DJ-ów. Tuż przed 50. urodzinami odszedł od nas Kawiński, który wsławił się przede wszystkim przebojem Night Call użytym w filmie Drive z Ryanem Goslingiem. Dzisiaj, aby uhonorować jego postać, opowiem wam historię jego debiutu. To jest Outrun od Kawińskiego. Krótka notka biograficzna. Kawiński zaczął coraz śmielej wkraczać na scenę ze swoją muzyką w okolicach 2006 roku i wtedy zaczął odnosić pierwsze sukcesy. Jedna z jego nutek w remiksie Sebastiana trafiła do ścieżki dźwiękowej Grand Theft Auto 4. W międzyczasie też jeździł na trasy koncertowe z takimi tuzami francuskiej sceny jak Justice czy Daft Punk. Ogólnie mimo jego klasyfikacji jako producenta z nurtu French House, to jego brzmienie wyróżniało się o tyle, że bardzo dużo czerpało z dziedzictwa synthwave'u. W 2013 roku, po kilku epkach, ukazał się jego debiutancki album Outrun. Kawiński nazwał płytę po grze na konsolę Sega z 1986 roku i dopisał do tego historię, bo tutaj de facto wciela się on w rolę młodego chłopaka, który w 1986 roku rozbił się w swoim Ferrari Testarossa i w 2006 powrócił pod postacią zombie DJ-a, który robi muzykę. Ta płyta opowiada początek historii postaci Kawińskiego. Tutaj jednak całość się urywa, bo następny album Kawiński wypuścił dopiero 9 lat później. Po sukcesie Night Call, który też za chwilę poleci w radiu Bon Ton, nie mógł udźwignąć nagłej sławy i zdecydował się zapaść pod ziemię. Szczęśliwie powrócił w 2022 roku, wypuszczając Reborn, a podczas ceremonii zamknięcia igrzysk w Paryżu zagrał nową wersję Night Call. Ciekawostka, w oryginale kawałek był współprodukowany przez Guya Manuela z Daft Punk. Także posłuchajcie tego utworu. To jest oczywiście utwór z płyty Outrun także. Oto świętej pamięci Kawiński w utworze Night Call.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a koszenie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
0: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
5: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
6: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
9: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
10: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
11: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
1: Reklama. Urlop z hitami. Na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24. Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
4: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
3: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama 104,9.

0: rollercoasterze. Potem wakacyjne kontrole sanepidu i policyjne na drogach. Będzie też o powrocie programu CPN, czyli o tańszym paliwie. Marcin Krzamiński. 40-stopniowy upał możliwy w kolejnych dniach, informują synoptycy. Do końca tygodnia pogoda nam nie odpuści. Będzie nie tylko gorąco, możliwe też burza, miejscami grad. Najwyższe temperatury będą w środku tygodnia, mówi Agnieszka Prasek, rzecznik IMGW.
1: Części aktualnych prognoz oraz modeli numerycznych nie można wykluczyć, że temperatura miejscami zbliży się do 40 stopni. Najwyższe wartości odnotujemy w centrum, na południu, południowym zachodzie i południowym wschodzie.
0: Od piątku nastąpi już wyraźne ochłodzenie do mniej więcej 25 stopni, co widać na mapach pogodowych. Tam do czwartku włącznie spora część kraju z ostrzeżeniami przed upałami i są to w większości regionów ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia. Z kolei jeszcze przez godzinę na krańcach południowych, a w części Mazowsza, Podlasia i Łódzkiego miejscami do nocy lub rana ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami, lokalnie z gradem. Nieprawidłowości w 15% sprawdzonych obiektów przez sanepid. To bilans pierwszego miesiąca wakacji. Większość interwencji odbyło się w największych miastach kraju. Przeważają problemy sanitarne, takie jak nieprawidłowe przechowywanie produktów i nieprzestrzeganie zasad higieny, mówi Izabela Kucharska, zastępca głównego inspektora sanitarnego.
2: Kontrolowaliśmy zarówno w ramach kontroli planowanych, jak i kontroli interwencyjnych. Takich kontroli interwencyjnych było około 400. Interweniujemy za każdym razem, kiedy osoby będące na wypoczynku bądź rodzice dzieci zgłaszają nieprawidłowości.
0: Nadzorem objęto również duże imprezy masowe oraz festiwale. Sanepid nie stwierdził tam poważniejszych nieprawidłowości. Więcej policji na drogach w całej Europie. Funkcjonariusze będą prowadzili intensywne kontrole w ramach akcji Speed. Sprawdzana będzie prędkość i trzeźwość kierowców. Ma to wpłynąć na zmniejszenie liczby wypadków drogowych. W ubiegłym roku liczba ofiar śmiertelnych na drogach w Polsce spadła o 12%, co jest efektem m.in. takich akcji. Ocenia Marcin Fliger z Global Road Safety Partnership.
3: To są te wszystkie elementy, które finalnie skutkują tym, że jeżeli dochodzi do zdarzenia drogowego, to ciężkość takiego zdarzenia jest mniejsza, a to przekłada się na mniejszą liczbę ofiar wypadków drogowych.
0: Polska policja ma dołączyć do europejskiej akcji w piątek. Pozostajemy przy motoryzacji. VAT w dół, akcyza bez zmian. Tak może wyglądać nowy pakiet CPN obniżający ceny paliw. To na pewno nie będzie kalka tego, co na wiosnę. Budżet nie jest z gumy, mówi minister energii Miłosz Motyka.
4: Z ministrem finansów rozmawiamy o tym, by przynajmniej na te dwa ostatnie tygodnie sierpnia, kiedy te powroty są najczęstsze i to jest najczęstszy ruch na polskich drogach, jest ten program w pewnym zakresie mógł być sfinansowany.
0: Rząd twierdzi, że plany z szerszym pakietem CPN pokrzyżował prezydent. Skierował do Trybunału ustawę wprowadzającą podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, a to właśnie ten podatek miał sfinansować lwią część nowego pakietu CPN.
5: Bonton Radio. Sport.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Turecki Trabzonspor może być przeciwnikiem Górnika w czwartej decydującej rundzie kwalifikacji piłkarskiej Ligi Europy, o ile wicemistrz Polski w trzeciej upora się z Ferencvaroszem. W razie niepowodzenia w meczu z ekipą z Budapesztu zabranie udział w fazie zasadniczej Ligi Konferencji powalczą z Monako, a więc trudniej wylosować się nie mogło. Pecha w losowaniu eliminacji Ligi Konferencji miał też GKS Katowice, jeśli bowiem pokona w dwóch meczu HPOEL Tel Awiw o awans do fazy zasadniczej zagra z Atalantą Bergamo. Argentyńczyk Mauricio Pochettino przedłużył kontrakt z reprezentacją USA i pozostanie jej trenerem na kolejne 4 lata, czyli do Mistrzostw Świata w 2030 roku. Były trener m.in. Tottenhamu i PSG, który objął stery w październiku 2024 roku, poprowadził kadrę USA do 1/8 finału, w którym współgospodarze turnieju przegrali 1-4 z Belgią. Wciąż będziemy mieli polskiego koszykarza w lidze NBA. Los Jeremiego Sochana nie był pewny, ale ostatecznie reprezentant naszego kraju trafił do Portland. Będzie tam musiał jednak powalczyć o zaufanie i o minuty, bo jego akcje za oceanem mocno spadły. Michał Waszkiewicz.
7: Jeremy Sochan przez pierwsze 3 lata w NBA był ważną postacią w San Antonio Spurs. Zazwyczaj wychodził w podstawowej piątce, a legendarny trener Greg Popowicz mocno na niego stawiał. Kibice liczyli, że nasz rodak zrobi dużą karierę, mówi Artur Kwiatkowski z Kanal+ Sport.
8: Nikt nie oczekiwał, że w pierwszym sezonie będzie nie wiadomo jaką gwiazdą, ale że jednak jest w stanie nią zostać, a się okazało, że jest troszkę inaczej.
7: Problemem w Teksasie okazało się zdrowie Polaka. boiska i przede wszystkim koszmarny rzut, którego nie udało się poprawić.
8: Tych mankamentów jest więcej niż nam, Polakom, się wydawało.
7: Spurs zrezygnowali z Sochana na początku roku. Ten trafił do New York Knicks, którzy wywalczyli ostatecznie tytuł. Polak grał tam jednak bardzo mało. Teraz spróbuje swoich sił w dużo słabszych Portland Trail Blazers. Podpisał roczny kontrakt, ale nie gwarantowany, a to oznacza, że jego nowy klub w każdej chwili będzie mógł z niego zrezygnować.
6: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
0: Nad morzem jutro od 22 do nawet 27 stopni, w centrum 34-37 na południowym wschodzie. Takie maksymalne wartości. Poranek pogodny, chmurzyć będzie się po południu na wybrzeżu zachodzie i na południu Małopolski. Tam może padać deszcz, możliwe też burze.
5: Radio. I wszystko gra.

0: Reklama. Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
1: Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na tbs.chełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
2: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych, Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110. Telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
3: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca.
4: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
8: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
0: Reklama.
9: Ondon Radio. I wszystko gra. Ondon Radio. 104,9 FM.

0: już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
2: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wypić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
1: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
2: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.

0: Apartment. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Retrofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
4: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nic Ponie oraz Chełmska Orkiestra z Kina Corso.
3: W programie koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
4: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
3: Szczegóły na hdk.chełm.pl.
5: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
6: Reklama. Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
2: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe! Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
3: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
4: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
5: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
7: 104,9 FM. 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
3: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
0: Reklama.
4: Słuchacie Bonton Radio.

0: Tragedia na kolejno z Padłowiczem. Nie żyje 11-latek. Lekarze ostrzegają przed dłuższymi kolejkami do wizyty i badań. Metamorfoza w centrum Warszawy. Odwiedzimy ulicę Złotą. Marcin Krzemiński. Tragedia pod Łowiczem. Nie żyje 11-latek, który na elektrycznej hulajnodze zderzył się z kombajnem. Do wypadku doszło około południa we wsi Sypień. Opisuje ustalone już okoliczności wypadku nadkomisarz Edyta Machnik z łódzkiej policji.
1: Jadący hulajnogą elektryczną 11-letni chłopiec na chwilę obecną z nieustalonych przyczyn wjechał pod kombajn rolniczy, którym kierował 48-letni mężczyzna. Życia chłopca nie udało się uratować pomimo prowadzonej reanimacji.
0: Sprawę wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury. Ustalane będzie, kto opiekował się dzieckiem w chwili wypadku. Zwłaszcza, że prawo kategorycznie zabrania korzystania z hulajnóg elektrycznych dzieciom do 13 roku życia. Jedna z trzech osób, wobec których prezydent wydał dziś postanowienia dotyczące zastosowania prawa łaski, to Piotr Staruchowicz, wieloletni kibic gniazdowy prowadzący doping kibiców Legii Warszawa z trybuny Żyleta, co potwierdził we wpisie na X-ie jego obrońca, mecenas Krzysztof Wąsowski. Pod koniec września 2025 roku sąd w Lublinie orzekł wobec Starucha zakaz stadionowy. Powodem ukarania było zachowanie i przebywanie w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności podczas meczu wyjazdowego z Motorem Lublin. Dłuższe kolejki do wizyty i badań. Takie mogą być konsekwencje zmiany sposobu finansowania nadwykonań. NFZ będzie płacić za świadczenia wykonane ponad limit dopiero po zakończeniu roku. Teraz płaci po kwartale. Szpitale nie będą zainteresowane wykonywaniem zabiegów ponad limit, za które otrzymają zapłatę z dużym opóźnieniem, mówi wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Klaudiusz Komor.
2: To wszystko odbije się na tym, że kolejki do tych procedur i do tych wizyt po prostu się wydłużą, ponieważ będzie taki nacisk ze strony zarządzających, żeby po prostu tych nadwykonań nie robić.
0: Co kwartał NFZ ma płacić m.in. za pierwsze wizyty u specjalistów czy pacjentów z kartą Deala. Blisko 1250 dzieci i nastolatków przebywa w ośrodkach dla małoletnich migrantów w hiszpańskich eksklawach w Afryce, Ceucie i Melili. Ich liczba wzrosła wskutek ubiegłotygodniowego kryzysu migracyjnego, kiedy przedarło się tam z Maroka około 60 tysięcy osób. Władze Ceuty przypuszczają, że dzieci i nastolatków bez opieki jest w eksklawie więcej, ale nie zgłosiły się po pomoc. Szwedzcy eksperci apelują, by zrezygnować z obsadzenia przydomowych ogrodów tujami. Gatunek okazał się wyjątkowo łatwopalny. W niedawnym pożarze w norweskim Drammen spłynęło ponad 100 domów. Wielka metamorfoza w centrum Warszawy. Otwarto dla mieszkańców ulicę Złotą. Zniknęły samochody i tunel, a w ich miejsce pojawiły się nowe drzewa i ławki. To kontynuacja naszego planu, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
3: Zazieleniamy całe ścisłe centrum. Poddajemy ulicę Warszawy w ręce mieszkańców.
0: Na ulicę Złotą wjechać będą mogli tylko mieszkańcy i przedsiębiorcy prowadzący tam działalność. W nocy 15 stopni na północy, 16 w rejonach podgórskich Karpat, 19 w centrum, 21 na południowym wschodzie. Początkowo na południu możliwe zanikające przelotne opady deszczu i burze. Z czasem chmur będzie przybywać w centrum i na północnym wschodzie. Tam może przelotnie padać deszcz, możliwe burze, lokalnie z gradem.
4: Bonton Radio. I wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: could break my heart.
1: Reklama.
2: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
3: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla. Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.com.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
1: Reklama. 104 i 9 FM. 104.

0: reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele, zdrowy duch. Bieluch.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
2: Reklama. Bonton Radio.

0: reklama.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
0: Reklama. Bonito.

0: bardzo gorąco, co najmniej do piątku. Za chwilę aktualne dane. Szczątki ludzkie z fragmentami ubioru znalezione w Ciechanowie. Będzie też o liczeniu kozic w Tatrach. Marcin Krzemiński. Tylko północ na mapach pogodowych na biało, to oznacza, że to jedyny rejon kraju, gdzie w najbliższych dniach nie będą obowiązywały żadne ostrzeżenia pogodowe. Resztę kraju synoptycy ostrzegają przed upałami i burzami. W przypadku upałów chodzi o niewielki fragment kraju, część Podlasia, Łódzkiego i Mazowsza. I są to ostrzeżenia najniższego pierwszego stopnia, ważne miejscami do rana. W przypadku upałów to głównie alerty średniego, czyli drugiego stopnia, a na południu, południowym wschodzie i w centrum najwyższego trzeciego. Tam w środku tygodnia nawet 40 stopni. Chłodniej ma się zrobić dopiero w piątek. Mamy więc kolejną falę upałów i niski poziom wody w rzekach. Minister energii Miłosz Motyka zapewnia jednak, Polsce nie grozi blackout, czyli brak prądu. Takie zagrożenie jest za to w innych europejskich państwach, Francji, Rumunii czy też Węgrzech.
1: Tak, sytuacja, jeżeli chodzi o Węgry, jest trudna, więc myślę, że Polska w tej sytuacji będzie pełniła, tak jak ostatnio, rolę eksportera, absolutnie. I w tym zakresie nasz system jest bezpieczny.
0: Premier Węgier zaapelował do mieszkańców o oszczędzanie energii w tym krytycznym dla kraju okresie. Do Węgier, podobnie jak do Polski, ochłodzenie ma dotrzeć w piątek, ale do tego czasu miejscami termometry mogą pokazać nawet do 42 stopni. W zaroślach na peryferiach Ciechanowa odkryto szczątki ludzkie z fragmentami ubioru, poinformowała ciechanowska policja. Przeszukiwanie terenu w tym rejonie funkcjonariusze prowadzili od soboty wieczorem, po tym jak spacerujący tam znaleźli część dłoni. Odkrycia dokonano przy ogrodzeniu jednej ze znajdujących się tam posesji. Prowadzący działania funkcjonariusze korzystali z pomocy psów wyszkolonych do odnajdywania zwłok. Szczątki zostaną przekazane do badań. W sprawie zostało wszczęte postępowanie, które jest prowadzone pod nadzorem prokuratury w Ciechanowie. Śledztwo w sprawie ataku nożownika na kobietę we Wrocławiu nadal trwa. 18-letniemu obywatelowi Ukrainy grozi dożywocie po tym, jak prokuratura przedstawiła mu zarzut usiłowania zabójstwa 30-letniej Polki, mówi Jakub Dłubacz z prokuratury we Wrocławiu.
2: Poprzez atak nożem, zadanie ran kłutych w newralgiczne części ciała, w tym w okolice szyi, klatki piersiowej, podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień.
0: Teraz prokuratura złoży wniosek do sądu o tymczasowy areszt dla 18-latka. Służby potwierdzają, że poszkodowana złożyła zeznania, dziś miała opuścić szpital. Wciąż nie zdradzają, jaki mógł być motyw ataku młodego mężczyzny. 786 kozic, w tym 95 tegorocznych młodych, zaobserwowano podczas wiosennego liczenia w całych Tatrach, podał Tatrzański Park Narodowy. To 46 osobników więcej niż podczas ubiegłorocznego monitoringu. TPN ocenia wynik jako pozytywny sygnał świadczący o poprawie rozrodu. Liczenie kozic w Tatrach od 1957 roku odbywa się wspólnie ze Słowackim Tatrzańskim Parkiem Narodowym i to jeden z najstarszych przykładów transgranicznego monitoringu przyrodniczego w Europie. Noc pogodna, okresami, zwłaszcza w centrum i na północnym wschodzie, może się jednak chmurzyć. Miejscami przelotny opad deszczu, a lokalnie na północnym wschodzie również burze. Na termometrach od 15 stopni na północy do 20 na południu kraju.
3: Radio i wszystko gra.

Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.

0: Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Reklama. Ponton Radio. I wszystko gra. Ponton Radio.

0: Gdańska hubem gazowym regionu, zapowiada minister energii. Potem u nas o ważnej zmianie w systemie kaucyjnym. Zajrzymy też do światowego rankingu tenisistek. Marcin Krzemiński. Polska ma się stać hubem gazowym regionu, mówi minister energii Miłosz Motyka przy okazji podpisania umowy wokół drugiej polskiej stacji przyjmowania skroplonego gazu. Stacja oprócz dostarczania gazu na rynek krajowy ma też pobierać skroplony gaz na eksport do krajów Europy Środkowo-Wschodniej i zwiększać tym samym bezpieczeństwo energetyczne regionu. Ben O'Connor.
1: Drugi terminal FSRU ma zablokować możliwość szantażu energetycznego ze strony Rosji na lata, mówi minister energii Miłosz Motyka.
2: Dzisiaj każda kolejna umowa, każde kolejne decyzje legislacyjne, inwestycyjne powinny służyć temu, by to bezpieczeństwo poprawiać, by to poczucie odporności naszej gospodarki wzmacniać.
1: Do 2030 roku Polska czterokrotnie zwiększy możliwości poboru surowca, mówi prezes zarządu Gazsystem Sławomir Hinz.
3: To trzeci terminal gazowy, który zwiększa nasze zdolności regazyfikacyjne do ponad 20 miliardów metrów sześciennych. To dla osób niezaznajomionych z branży może też oznaczać ponad 200 statków zawijających do polskich terminali gazowych w Świnoujściu i w Gdańsku.
1: Łączna przepustowość polskich terminali w ciągu 4 lat będzie mogła z nadwyżką zaspokoić roczne zapotrzebowanie na gaz dla Polski, Czech, Węgier, Rumunii i Słowacji razem wziętych.
0: Nadchodzi zmiana w systemie kaucyjnym. Pojawiają się pierwsze butelkomaty, które zwracają kaucję na kartę. Operatorzy stawiają urządzenia nie w sklepach, a na osiedlach. To jak mówi Anna Górecka z polskiego systemu kaucyjnego, przyszłość zbiórki zużytych opakowań. Podobne butelkomaty pojawiły się latem na festiwalach muzycznych.
4: Uczestnicy festiwali zdecydowanie docenili możliwość zwrotu opakowań i odzyskania kaucji bezpośrednio na kartę.
0: Nowe urządzenia działają już m.in. na warszawskiej Białołęce i w Zamościu. Były premier, założyciel Stowarzyszenia Rozwój Plus, Mateusz Morawiecki, zapowiedział podczas rozmowy na jednym z kanałów YouTube, że najpóźniej 15 października założy partię polityczną. Na ten dzień planowana jest konwencja Rozwoju Plus. 15 października to zresztą nieprzypadkowa data. Tego dnia 3 lata temu odbyły się ostatnie wybory parlamentarne. Sport. Iga Świątek nadal zajmuje 8 miejsce w najnowszym notowaniu światowego rankingu tenisistek. Na czele niezmiennie od października 2024 roku pozostaje Białorusinka Aryna Sabalenka. Obie w tym tygodniu zagrają od drugiej rundy w turnieju w Toronto. W Słupsku po 6 latach uroczyście otwarto siedzibę Urzędu Morskiego. Instytucja będzie odpowiadać za obszar obejmujący blisko 170 km linii brzegowej od Dźwirzyna aż po Łebę. W strukturach urzędu znajdzie się 26 komórek, w tym wyspecjalizowane inspektoraty oraz Biura do Spraw Energetyki Morskiej i Spraw Obronnych Żeglugi. ...27 stopni na północy, 34 w centrum, 37 na południowym wschodzie. Takie jutro maksymalne temperatury. Poranek pogodny, chmurzyć będzie się po południu na wybrzeżu zachodzie i na południu Małopolski. Tam może padać deszcz, miejscami też burze lokalnie z gradem.
5: Słuchacie Bonton Radio.